usiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
3: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
2: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
3: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
2: A papierologia?
3: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
2: Serio? To dawaj kontakt.
3: Promień Energii. 530 944 444.
4: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24D.

0: Łateko. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
3: I po reklamie.
4: Cieszę się,

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie.
6: SK Łomża News.
7: Ten dwór Lutosławskich zawsze mnie intrygował. Za jego murami kryje się nie tylko opowieść o samym budynku, ale też o rodzie, który przez pokolenia współtworzył historię tego miejsca i całego regionu. Jak opisać to miejsce, żeby ktoś, kto nigdy tam nie był, od razu je sobie wyobraził?
8: To zabytkowy dwór ziemiański położony wśród zieleni w otoczeniu parku spacerowego. Jedyny tak dobrze zachowany w okolicy i dostępny do zwiedzania. Można tu poznać historię rodu Lutosławskich, więc to nie tylko ładny budynek, ale żywa opowieść o ziemiaństwie na północno-wschodnim Mazowszu.
7: Z zewnątrz widać, że ten dwór ma jakby dwie twarze. Skąd ten podział na część willową i dworkową?
8: Dwór składa się z wyższej części willowej i niższej dworkowej, nawiązującej do modrzewiowego budynku z XVIII wieku. W 1895 roku dobudowano willę według projektu Franciszka Lillpopa w stylu klasycyzującym. Jak na koniec XIX wieku była to forma bardzo oryginalna i nowoczesna jak na siedzibę ziemian.
7: A jak wyglądało życie w tym dworze w czasach świetności, zanim stał się muzeum?
8: Okres świetności to czas od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Dwór był wizytówką rodu, miejscem przyjęć i spotkań, a jednocześnie normalnego, codziennego życia ziemiańskiej rodziny.
7: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia. Co stało się z dworem w czasie wojny i tuż po niej?
8: Po wojnie w 1945 roku budynek był w złym stanie, ale wydarzył się wyjątek na skalę kraju. Władze pozwoliły ostatniej dziedziczce, Marii z Lutosławskich-Niklewiczowej, pozostać w dworze. Dzięki temu nie popadł on w całkowitą ruinę.
7: Brzmi jak historia cichej bohaterki, która trzyma się domu mimo wszystko. Jak długo Maria była w stanie utrzymać dwór przy życiu?
8: Mieszkała tam prawie do końca lat 70. Wydzierżawiła część dworu szpitalowi w Łomży. Urządzono tam oddział porodowy, więc w salach, gdzie kiedyś odbywały się przyjęcia, zaczęto odbierać porody.
7: Dziś wiele osób mogłoby powiedzieć: przyszłam na świat w dworze Lutosławskich. Co stało się z dworem, kiedy Maria zdecydowała się go sprzedać?
8: Sprzedała nieruchomość Urzędowi Wojewódzkiemu w Łomży z zastrzeżeniem, że dwór ma służyć polskiej kulturze. Po sprzedaży rozpoczęto remont. Część dworkową rozebrano i odtworzono w cegle i betonie. W willi zmieniono układ pomieszczeń, aby uratować budynek i nadać mu nową funkcję.
9: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
7: I w tym momencie na scenę wchodzi muzeum. Dwór przestaje być prywatnym domem, a staje się miejscem otwartym. Kiedy dokładnie zapadła decyzja, że to będzie siedziba muzeum?
8: Zdecydowano o tym w 1984 roku, kiedy powołano muzeum. Od tego czasu trwały remonty i konserwacja. Wymieniono instalacje, odnowiono elewacje, przywrócono część przedwojennego układu pomieszczeń, tak aby dwór odzyskał blask dawnej siedziby ziemiańskiej i spełniał współczesne wymagania muzealne.
7: Kiedy wchodzi się do takiego odnowionego wnętrza, czuć jeszcze ducha dawnego domu, czy raczej atmosferę instytucji?
8: To połączenie obu światów. Widać muzealne ekspozycje i infrastrukturę, ale zachowano elementy przypominające, że to był dom. Układ części pomieszczeń nawiązuje do przedwojennego rozplanowania, a odnowione ściany, sufity i podłogi opowiadają o stylu życia dawnych właścicieli.
9: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
7: Dwór to jedno, ale wiele osób przyciąga też to, co na zewnątrz. Ten park wokół siedziby muzeum ma opinię bardzo urokliwego. Co go wyróżnia?
8: Park przy dworze Lutosławskich założono w XIX wieku. Dziś zajmuje około 3 hektarów i jest spokojną, zieloną enklawą, zaplanowaną tak, by podkreślać charakter dworu, miejscem na spacer i odpoczynek z dala od miejskiego gwaru.
7: Jakie elementy najbardziej przyciągają uwagę? Co warto tam zobaczyć, jeśli ktoś lubi przyrodę i historię ogrodów?
8: Przede wszystkim Aleję Grabową, pomnik przyrody tworzącą naturalny tunel, oraz Aleję Lipową, która w czasie kwitnienia daje niezwykły zapach. Jest naturalny staw z mostkiem, a w tle architektura dworu, a wśród roślin m.in. tulipanowiec amerykański i rodżersja kasztanowco-listna.
7: Brzmi jak miejsce na spokojne popołudnie, ale czy można tam zorganizować coś bardziej towarzyskiego, czy obowiązuje wyłącznie muzealna powaga?
8: Można połączyć rekreację z szacunkiem dla zabytku. W parku jest zadaszona wiata z paleniskiem, ławkami i stołami, gdzie da się zorganizować ognisko, rodzinne czy szkolne spotkanie, uczestnicząc w dziedzictwie z poszanowaniem zabytku i przyrody.
7: Kiedy słucham tej historii, mam wrażenie, że dwór Lutosławskich przeszedł od ziemiańskiego domu przez zniszczenia wojenne po szpital i wreszcie muzeum. Co według Ciebie jest w tym miejscu najważniejsze z punktu widzenia lokalnej pamięci?
8: Najważniejsza jest ciągłość. Dwór nie został porzucony ani przebudowany tak, by stracił tożsamość. Przetrwał dzięki determinacji ostatniej dziedziczki, później decyzji o przeznaczeniu go na kulturę, a dziś dzięki pracy muzeum i trosce o park. To miejsce pokazuje, jak zmieniała się polska wieś szlachecka i jak wojna oraz system polityczny wpływały na prywatne domy, a jednocześnie pozostaje żywą częścią krajobrazu Łomży, dając ludziom coś więcej niż tylko ładny widok.
6: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro poznaliśmy już dzieje dworu Lutosławskich i ich dziedzictwo na Mazowszu, przyjrzyjmy się teraz samej rodzinie z Drozdowa pod Łomżą. Nazwisko znane głównie dzięki kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu, ale za nim stoi długa historia rodu ziemiańskiego, który przez ponad 150 lat współtworzył losy regionu i kraju.
7: Ta historia zaczyna się pod koniec XVIII wieku, gdy Antonina Burska wychodzi za mąż za Franciszka Sariusza Lutosławskiego herbu Jelita. Drozdowo staje się wianem i przechodzi w ręce Lutosławskich, a rodzina na trwałe wpisuje się w dzieje ziemi łomżyńskiej.
8: Zanim jednak dojdziemy do browaru i wielkich przedsięwzięć, pierwsze pokolenie. Franciszek Sariusz umiera w 1793 roku, jeszcze przed narodzinami syna.
7: Jego syn, Wincenty Jakub, rodzi się już po śmierci ojca. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim i niemal całe życie poświęca Drozdowu, próbując unowocześniać gospodarstwo w realiach zaboru rosyjskiego.
8: Czyli ambicje zdarzają się

0: Majątek jak wspólnotę, a nie prywatny folwark.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Franciszek Dionizy żeni się najpierw z Marią ze Szczygielskich w 1862 roku. Rodzi się dwóch synów, Wincenty i Stanisław. Po śmierci Marii opiekę nad chłopcami przejmuje jej młodsza siostra Paulina, a rok później Franciszek żeni się z nią. Z tego małżeństwa rodzi się czterech synów: Marian, Jan, Kazimierz i Józef. Sześciu chłopców, jedno pokolenie i każdy zapisze się w historii.
0: Paulina żyje do 1922 roku i jest jedną z najważniejszych kobiet w tej rodzinie. Ma ogromną wrażliwość społeczną, pomaga potrzebującym, organizuje świąteczne podarunki dla biednych, wspólnie ze Stanisławem zakłada w Drozdowie ochronkę dla dzieci i sprowadza fachowo przeszkoloną położną, aby kobiety w ciąży i w połogu miały profesjonalną opiekę.
2: Jak na tamte czasy, to bardzo nowoczesne podejście do opieki społecznej i ważny rys całej rodziny. Z jednej strony wielki majątek i kontakty międzynarodowe, z drugiej konkretne działania na rzecz lokalnej społeczności. Przejdźmy do sześciu braci. Zacznijmy od najstarszego, profesora Wincentego.
0: Wincenty Lutosławski, urodzony w 1863 roku, to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów przełomu XIX i XX wieku. Z chemii przechodzi na filozofię, zostaje profesorem, poliglotą, publicystą, zdobywa międzynarodowe uznanie za uporządkowanie chronologii dialogów Platona. Próbuje stworzyć polski narodowy system filozoficzny. Zakłada organizację Eleusis. Pracuje przy konferencji pokojowej w Paryżu i pisze kilkadziesiąt książek oraz setki artykułów.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Drugi z braci, Stanisław, zostaje przy ziemi.
0: Stanisław Lutosławski, urodzony w 1864 roku, po studiach rolniczych w Niemczech przejmuje majątek w Drozdowie, organizuje łomżyńskie ziemiaństwo, współtworzy towarzystwo rolnicze i zakłada w Łomży szkołę handlową, gdzie część przedmiotów wykłada się po polsku, mimo zaborczych ograniczeń.
2: Czyli edukacja staje się narzędziem podtrzymywania polskości.
0: Kolejny brat, Marian, urodzony w 1871 roku, jest inżynierem elektrotechniki i budownictwa. Wprowadza konstrukcje żelbetonowe w Królestwie Polskim, odpowiada za konstrukcję mostu poniatowskiego w Warszawie, pracuje przy elektrowni na Powiślu i w hotelu Bristol.
2: Czyli z Drozdowa do wielkiej metropolii, tym razem inżynierskiej.
0: W czasie I wojny światowej Marian działa w Centralnym Komitecie Obywatelskim w Rosji, organizując pomoc dla uchodźców, a po rewolucji październikowej bolszewicy go aresztują i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują pod Moskwą.
2: Tragiczny finał życia człowieka, który budował mosty i elektrownie.
0: I niestety nie jedyny taki finał w tej rodzinie. Zatrzymajmy się przy Janie. Doktor Jan Lutosławski, urodzony w 1875 roku, po studiach rolniczych prowadzi majątek Pączkowizna koło Łomży. Redaguje gazetę rolniczą, w czasie I wojny światowej administruje Polskim Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Moskwie. A po II wojnie bada ziemie odzyskane, pracując aż do śmierci w 1950 roku.
2: Kolejny brat, ksiądz Kazimierz, to z kolei świat harcerstwa i polityki.
0: Ksiądz prałat dr Kazimierz Lutosławski, urodzony w 1880 roku, kończy medycynę i teologię. Współtworzy pierwsze drużyny harcerskie i projektuje krzyż harcerski, jeden z najważniejszych symboli polskiego harcerstwa. W czasie I wojny światowej działa z braćmi w Centralnym Komitecie Obywatelskim. Po wojnie jest posłem Narodowej Demokracji. Współtworzy preambułę Konstytucji Marcowej i projekt uchwały zakazującej agitacji bolszewickiej. A po nagłej śmierci na szkarlatynę spoczywa w rodzinnej krypcie w Drozdowie, gdzie harcerze co roku organizują zlot drucha szarego.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
2: Został nam jeszcze najmłodszy z braci, Józef. I tu znów pojawia się dramat rewolucji.
0: Józef Lutosławski, urodzony w 1881 roku, studiuje rolnictwo w Curychu, filozofię w Berlinie i nauki społeczno-polityczne w Londynie. Wraca do Drozdowa, prowadzi zakłady przemysłowe, działa w łomżyńskich organizacjach ziemiańskich. Podczas I wojny światowej jest szefem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Riazaniu. Angażuje się w emigracyjne struktury polityczne. Bolszewicy skazują go na śmierć i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują. Tego samego dnia co Mariana. W więzieniu pisze traktat Chleb i Ojczyzna, w którym krytykuje komunizm. Jest ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.
2: Czyli muzyka, którą zna cały świat, wyrasta z doświadczenia rodziny, która zapłaciła bardzo wysoką cenę za swoje zaangażowanie.
0: Tak, ród Lutosławskich miał wpływ na filozofię, inżynierię, rolnictwo, politykę, harcerstwo i kulturę, a jednocześnie poniósł ogromne straty w wyniku rewolucji i wojen. W Drozdowie wciąż żyje pamięć o tej rodzinie, także w przestrzeni muzeum.
2: Czyli można tam nie tylko oglądać eksponaty, ale też usłyszeć muzykę, która w pewnym sensie wraca do domu Lutosławskich.
0: W Dworze Dolnym działa dziś muzeum z wystawą

0: Salon dworski, upamiętniającą dzieje lutosławskich jako budowniczych dworu. Salon ze stylowymi meblami i współczesnym fortepianem służy jako miejsce koncertów muzyki poważnej i konferencji naukowych. A wśród mebli są rodzinne pamiątki, portrety Wincentego i Stanisława z żoną Marią oraz bidermajerowska serwantka z dokumentami, zdjęciami i publikacjami twórców kultury z rodu lutosławskich.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: A podobno nawet szafa potrafi opowiedzieć historię.
0: W salonie stoi bieliźniarka z początku XX wieku, zniszczona podczas bolszewickiej inwazji z 1920 roku. Zwykły mebel, który stał się świadkiem historii.
2: Obok salonu jest jeszcze jedno ważne miejsce. Gabinet pamięci Romana Dmowskiego.
0: Ekspozycja pokazuje jego działalność jako polityka i męża stanu, zwłaszcza udział w odzyskaniu niepodległości i podpisanie Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku w Paryżu razem z Ignacym Janem Paderewskim.
2: W gabinecie można zobaczyć ślady tamtej pracy.
0: Są reprodukcje zdjęć, mapa z okresu konferencji paryskiej, oryginalne wydania jego książek, przedwojenne emblematy ruchu demokratyczno-narodowego oraz kompilacja artykułów prasowych z gazet polskich i zagranicznych.
2: Drugi wątek to jego przyjaźń z rodziną lutosławskich.
0: Dmowski często bywa w Drozdowie. Jest dla nich jak członek rodziny. Spędza tu ostatnie miesiące życia i umiera w dworze, który dziś jest muzeum, 2 stycznia 1939 roku.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Kolejna wystawa nosi tytuł Piękno pracowitego życia. Dzieje i dokonania rodziny lutosławskich. Już sam tytuł brzmi jak podsumowanie tego, o czym mówimy.
0: Ta ekspozycja pokazuje historię rodziny jako właścicieli majątku rolno-przemysłowego w Drozdowie. Z drzewem genealogicznym, herbem jelita i makietą browaru, przypominając, że był to jeden z najlepiej prosperujących majątków w regionie.
2: I oczywiście pojawia się tam najsłynniejszy z rodu, kompozytor Witold Lutosławski.
0: Widzimy jego dzieciństwo w Drozdowie i drogę do międzynarodowej kariery, a obok Wincentego, filozofa związanego z wyjątkowym eksponatem, biurkiem podróżnym z końca XIX wieku.
2: Wystawa przypomina też o kobietach z rodu.
0: Sofia Kasanowa-Lutosławska, poetka i reportażystka, Paulina, organizująca pomoc dla potrzebujących, oraz Maria z Lutosławskich-Niklewiczowa, ostatnia dziedziczka Drozdowa, która po wojnie walczy o ocalenie dworu, dzięki czemu dziś może on pełnić funkcję muzeum.
2: Jest też wystawa Z dziejów ziemiaństwa łomżeńskiego, gdzie lutosławscy są częścią szerszej opowieści.
0: Upamiętnia ona ziemian, którzy mimo, że stanowili mniej niż 1% ludności regionu, mieli ogromny wpływ na rozwój oświaty, gospodarki, ochrony zdrowia i życia duchowego, a po wojnie spotkał ich bardzo trudny los.
2: Przesądził o tym dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku, odbierający im własność ziemską i czyniący z nich wrogów klasowych.
0: Wystawa poprzez pamiątki, zdjęcia i dokumenty pokazuje przerwany świat ziemiaństwa i to, jak wiele te rodziny wniosły w rozwój regionu. Dlatego Drozdowo i ród lutosławskich są tak ważnym punktem odniesienia dla Łomży i okolic.
1: SK Łomża News.
2: Ten łomżyński zespół cmentarny, który dziś odwiedzimy, to nie tylko jeden z najstarszych w Polsce, ale też niezwykła skarbnica historii i żywa kronika miasta. Zaczniemy od samego zabytkowego cmentarza i tego, co czyni go tak wyjątkowym, że historycy i konserwatorzy traktują go jak skarbnicę?
0: To trochę podręcznik historii pod gołym niebem. Na początku XIX wieku wyznaczono tu cmentarz rzymskokatolicki. Później dołączono część ewangelicką, a w latach 60. XIX wieku wydzielono teren prawosławny. Z czasem granice się zatarły i dziś tworzą jeden zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych.
2: Czyli wchodząc przez bramę widzimy jeden duży organizm?
0: Tak, formalnie to różne części, ale w odbiorze jedna przestrzeń pamięci. To jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Od 1985 roku wpisana do rejestru zabytków. Mówimy więc o miejscu pochówku i zabytku o randze ogólnopolskiej.
2: A co najbardziej uderza przy pierwszej wizycie? Cisza, drzewa czy nagrobki?
0: Najpierw atmosfera, potem detale. Jest tu ponad 560 zabytkowych nagrobków z XIX wieku. Klasycystyczne, neoklasycystyczne, neogotyckie, eklektyczne, z elementami neorenesansu. To przegląd mód i gustów epoki w kamieniu, żeliwie, rzeźbie i architekturze.
2: Brzmi jak ogromne muzeum pod chmurką. Kto nad tym panuje?
0: Konserwatorzy, historycy sztuki i lokalni społecznicy. Co roku odnawiają kolejne nagrobki. Od drobnych prac po poważne remonty. Dzięki temu wracają nazwiska, daty, dedykacje, a wraz z nimi historie rodzin, zawodów i całych epok.
2: ale są tam też ważne budynki, nie tylko nagrobki.
0: Na cmentarzu katedralnym stoi dom grabarza. Dawny dom przedpogrzebowy z połowy XIX wieku, zaprojektowany przez Teodora Bogumiła Seyfrieda i wpisany do rejestru zabytków. Obok jest kaplica Śmiarowskich z 1838 roku, ufundowana przez Mateusza Śmiarowskiego dla żony i dzieci, a rok później przekazana parafii i miastu jako kaplica cmentarna. W pobliżu znajduje się murowana dzwonnica z 1886 roku, również zabytkowa.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Mamy więc kaplicę katolicką, dzwonnicę, dom grabarza, ale to przecież zespół wielowyznaniowy. Jak to widać w architekturze?
0: W dawnej części ewangelickiej stoi murowana kaplica z 1844 roku. Prosta, ale charakterystyczna, także zabytkowa. W części prawosławnej jest kaplica pod wezwaniem Grobu Pańskiego z 1906 roku w stylu neoklasycystycznym. Obie pokazują wielowyznaniową historię Łomży.
2: A wejście na teren? Brama często dużo mówi o miejscu.
0: Ogrodzenie z bramami też jest zabytkiem. Są dwie główne, trójdzielne bramy z 1879 roku. Neoromańska do dawnego cmentarza ewangelickiego i neogotycka do części rzymskokatolickiej. To wizytówki poszczególnych części nekropolii, a zarazem spójna całość.
2: A jeśli ktoś chciałby szukać konkretnych nazwisk, to kogo tam znajdzie?
0: Spoczywają tu osoby zasłużone dla kultury, nauki, życia społecznego i religijnego. Na przykład Feliks Bernatowicz, autor powieści Pojata córka Lesdejki, oraz Jakub Waga, przyrodnik i botanik, autor Flory Polskiej. Jest grób Mikołaja Grekowskiego, pierwszego tancerza i pedagoga baletu warszawskich teatrów rządowych i Teatru Wielkiego, a także Alfonsa Budzińskiego, lekarza weterynarii i archeologa, badacza Mazowsza.
2: A lokalne życie miasta i samorząd?
0: Tu spoczywa Klemens Szczawiński, pierwszy prezydent Łomży po uzyskaniu statusu stolicy guberni, oraz Marian Śmiarowski, adwokat przysięgły, który zakładał w Łomży instytucje społeczne i dobroczynne. Są też groby osób związanych z ruchem niepodległościowym, jak Leon Kaliwoda z Polskiej Organizacji Wojskowej, czy Jerzy Sawa Sawicki, żołnierz 1. Brygady Legionów Polskich i późniejszy podpułkownik Wojska Polskiego.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
2: A duchowni? Łomża kojarzy się z diecezją.
0: Spoczywa tu kilku biskupów pomocniczych łomżyńskich. Bernard Dębek, Czesław Rydzewski i Aleksander Mościcki. Ich groby pokazują ciągłość życia religijnego i rolę Łomży w strukturach kościoła.
2: A jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, polityka, nauka?
0: Jest Ryszard Bender, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta i polityk, poseł i senator kilku kadencji. Spoczywa tu także ksiądz Antoni Tomkiewicz, duchowny i nauczyciel akademicki, współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Familiologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
2: Czy wciąż odbywają się tam pochówki, czy to już zamknięta karta?
0: Poza nielicznymi wyjątkami nie chowa się tam zmarłych. Nowe pochówki odbywają się na cmentarzu przy ulicy Przykoszarowej. Stary cmentarz pełni dziś przede wszystkim funkcję historyczną i symboliczną. Jest przestrzenią pamięci i lekcji lokalnej tożsamości.
2: Czyli żywe archiwum miasta, które już nie rośnie, ale wymaga opieki.
0: Tak, każdy odnowiony nagrobek, każda zabezpieczona kaplica czy brama to fragment historii ocalony przed zapomnieniem. W jednym miejscu spotykają się tu różne wyznania, zawody, epoki i biografie, tworząc wspólną opowieść o Łomży i regionie.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak zabytkowy cmentarz w Łomży stał się skarbnicą historii i kultury, w tym odcinku wybierzemy się na spacer po miejscu, które wielu osobom kojarzy się tylko z ciszą i zadumą, a w rzeczywistości jest żywą kroniką miasta. Po zespole cmentarzy w Łomży, prawdziwym muzeum pod gołym niebem.
0: To jedna z najcenniejszych i najstarszych nekropolii w Polsce. Opowieść o mieście, jego mieszkańcach, sztuce i historii od początku XIX wieku po dziś.
2: Zanim przejdziemy do rzeźb i kaplic, uporządkujmy początek. Łomża nie zawsze chowała zmarłych tam, gdzie dziś jest duży cmentarz przy ulicy Kopernika.
0: Początki wiążą się ze Starą Łomżą, Górą Królowej Bony i wzgórzem Świętego Wawrzyńca. Badania archeologiczne odsłoniły tam ruiny kościoła z XV wieku i cmentarzysko z ponad 100 pochówkami, co pokazuje bardzo długą tradycję grzebania zmarłych w tym rejonie.
2: I tak dochodzimy do końca XVIII wieku, kiedy w Polsce zaczęto zmieniać podejście do cmentarzy.
0: W Łomży kluczowa była działalność pruskiej Ordnungskommission, gdy miasto znalazło się w granicach Prus Wschodnich. Około 1801 roku wybrano piaszczyste wzgórze na południe od miasta, przy drodze do Giełczyna i Zawad, gdzie powstał nowy cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicki, otoczony parkanem z wyznaczonymi ścieżkami.
2: Czyli od początku był to zespół wielowyznaniowy.
0: Najpierw katolicki i ewangelicki, a w latach 30. XIX wieku po zachodniej stronie wytyczono część prawosławną. Tak powstał kompleks trzech cmentarzy, które dziś tworzą jeden zespół.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Zatrzymajmy się na chwilę przy tej najstarszej części katolickiej. Gdzie można ją dziś odnaleźć?
0: Najstarsza część cmentarza rzymskokatolickiego leży po prawej stronie od głównego wejścia od ulicy Kopernika. Tam znajdują się najstarsze ceglane nagrobki z początku XIX wieku. Między innymi Seweryna Bończy-Skarżyńskiego z 1814 i Antoniego Jezierskiego z 1822 roku.
2: I w tym samym rejonie stoi najbardziej rozpoznawalny obiekt – Kaplica Śmiarowskich.
0: To klasycystyczna kaplica mauzoleum rodziny Śmiarowskich z 1838. Ceglana rotunda z kopułą i krzyżem. Fundator Mateusz Śmiarowski ufundował ją dla żony Wincenty z Rupińskich i pięciorga dzieci, a rok później przekazał parafii jako kaplicę cmentarną.
2: A co z ogrodzeniem i bramami? One robią ogromne wrażenie.
0: Pierwszy parkan zastąpiono murem w 1838 roku. Od wschodu, od strony dzisiejszej ulicy Kopernika w 1879 wzniesiono neogotycką bramę, a od zachodu neoromańską bramę główną. Tworzą one monumentalne, trójdzielne bramy triumfalne do nekropolii, za którymi kryje się ponad 550 zabytkowych nagrobków. Od najstarszych ceglanych po kamienne, w stylu klasycystycznym, neogotyckim, neobarokowym i eklektycznym.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Brzmi jak katalog stylów. Można tam zobaczyć renesans, barok, klasycyzm, neogotyk, neorenesans, neobarok, cały przekrój.
0: Co ciekawe, na cmentarzu są dwa monumenty starsze niż sama nekropolia. Renesansowa rzeźba kobiety w mogile Remiszewskich i szara kolumna z barokowym kapitelem na grobie Antoniny Kucharskiej. Ich pochodzenie pozostaje zagadką. Mogą być o 2 lub 3 wieki starsze od cmentarza.
2: Czyli ktoś przeniósł je z innego miejsca, może z jakiegoś dworu albo kościoła?
0: Tego nie wiadomo, ale obok nich widać klasycystyczne struktury. Ceglane ściany z wnęką na inskrypcje, złamane kolumny, urny żałobne. To typowe motywy neoklasycystyczne.
2: A romantyzm? Wspominałaś o piramidzie.
0: Romantyczny duch powstania listopadowego jest obecny w ceglanej piramidzie z 1831 roku, pomniku powstańców. W centrum cmentarza są też zbiorowe groby żołnierzy z 1920.
2: I to wszystko w otoczeniu żeliwnych konstrukcji, efekt XIX-wiecznej fascynacji metalem.
0: Widać to w licznych żeliwnych krzyżach, ażurowych wieżyczkach i ozdobnych kratkach. Szczególnie okazały jest grób rodziny hrabiów Starzeńskich z 1888 roku, otoczony wspaniałą metalową balustradą.
2: To jest ten moment, kiedy sztuka spotyka się z bardzo osobistą historią rodzin.
0: Dlatego cmentarz nazywa się otwartą kroniką rodzin miasta i okolicy. Spoczywają tu botanicy, pisarze, nauczyciele, oficerowie, lekarze, rzemieślnicy, harcerze. Między innymi Jakub Waga, autor Flory Polskiej, Feliks Bernatowicz, Benedykt Narbut, generał Henryk Milberg i archeolog Alfons Budziński.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
2: I jeszcze cała plejada artystów kamieniarzy, których nazwiska pojawiają się na sygnaturach nagrobków.
0: To także kronika rzemiosła. Na płytach widnieją nazwiska twórców z Radomia, Warszawy i Łomży. Widać zmiany mody, technik i materiałów. Od prostych cegieł i piaskowca przez żeliwo po beton i granit. Są też współczesne, oryginalne realizacje, jak drewniany daszek nad figurą frasobliwego Chrystusa na grobie Adama Ruszczyka, czy drewniana rzeźba kurpiowskiego grajka Łukasza Serafina.
2: Zanim przejdziemy do części ewangelickiej i prawosławnej, zatrzymajmy się przy zasadach, które porządkowały ten cmentarz w XIX wieku. I każdy grób miał swój numer?
0: W połowie XIX wieku władze Królestwa Polskiego wprowadziły przepisy rozróżniające groby stałe z kamienia i żelaza oraz czasowe z drewnianymi krzyżami. Powtórne pochówki dopuszczano po 15 do 30 latach, a zmarłych na choroby zakaźne, samobójców i dzieci nieochrzczone chowano w wydzielonych miejscach. Od 1852 przy każdym grobie ustawiano słupek z numerem, a gdy liczba mieszkańców przekroczyła 10 tysięcy, cmentarz kilkakrotnie powiększano na wschód.
2: A co działo się po stronie ewangelickiej?
0: Cmentarz ewangelicki działał od początku XIX wieku. Gmina była mała, około 65 rodzin, czyli około 250 osób, bez własnego kościoła. Nabożeństwa odbywały się w sali gimnastycznej Kolegium Pijarów. Parafię utworzono w 1843 roku, a w 1853 przekazano jej dawny kościół popijarski.
2: A sam cmentarz też miał swoje przygody.
0: Początkowo otaczał go parkan, który w 1831 roku wojska rosyjskie rozebrały na baterie i okopy. W latach 40. XIX wieku cmentarz obumurowano od północy i południa. Wzniesiono kaplicę, a od wschodu zamykał go mur cmentarza katolickiego, od zachodu prawosławnego. W 1879 powstała neoromańska brama główna.
2: Po II wojnie światowej społeczność ewangelicka w Łomży praktycznie zniknęła.
0: Po 1945 roku w mieście nie było już osób tego wyznania. W 1977 cmentarz przejęła gospodarka komunalna. Dziś jego teren jest częścią zespołu cmentarnego, a dawna kaplica ewangelicka stoi przy zachodniej bramie jako prosty, jednokondygnacyjny budynek z dachem dwuspadowym.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Została nam jeszcze część prawosławna, która też ma swoją historię.
0: Cmentarz prawosławny założono prawdopodobnie około 1834 roku wraz z powstaniem cerkwi w Łomży. Obejmował tereny na zachód i południe od cmentarzy katolickiego i ewangelickiego i był kilkakrotnie powiększany w drugiej połowie XIX wieku oraz w 1906.
2: I tam też powstała kaplica.
0: W 1910 roku wzniesiono neoklasycystyczną kaplicę pod wezwaniem grobu pańskiego, dziś pełniącą funkcję kościoła. W tej części znajduje się także metalowy krzyż karawaka, prawdopodobnie ustawiony w czasie epidemii cholery w połowie XIX wieku.
2: Cmentarz prawosławny zamknięto w latach 20. XX wieku.
0: W 1922 oficjalnie go zamknięto, a w 1977 roku przeszedł pod zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rok później w północno-zachodniej części utworzono lapidarium ze stalowymi nagrobkami z XIX wieku i fragmentami kamiennych pomników.
2: Cały zespół cmentarny zajmuje dziś około 6 hektarów, między ulicą Kopernika a zaułkiem cmentarnym.
0: Układ alejek jest głównie prostokątny. Wyjątkiem jest część dawnego cmentarza prawosławnego z układem wachlarzowym. Dawny podział wyznaniowy widać dziś głównie w architekturze i typach nagrobków.
2: Wspomniałaś, że ostatnie pochówki pochodzą z czasów II wojny światowej.
0: Po wojnie stopniowo je ograniczano, a dziś poza wyjątkami już się tam nie chowa. Stary zespół cmentarny stał się rodzajem mauzoleum, a w 1985 wpisano go do rejestru zabytków jako obiekt o szczególnej wartości historycznej i artystycznej. Od lat 80. prowadzi się systematyczne prace konserwatorskie.
2: I tu wchodzi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
0: Towarzystwo od 1984 roku organizuje coroczne kwesty 1 i 2 listopada, a zebrane środki przeznacza na odnowę zabytkowych nagrobków, krzyży, płyt i metalowych ogrodzeń.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: I te zbiórki przyniosły bardzo konkretne efekty.
0: Dzięki 30 kwestom udało się odnowić 274 obiekty. Nagrobki, krzyże, płyty, ogrodzenia, kaplice Śmiarowskich, fragmenty kamiennego ogrodzenia, bramy dawnego cmentarza ewangelickiego, alejki oraz zainstalować monitoring.
2: To pokazuje, że cmentarz jest wspólnym projektem mieszkańców i ważnym elementem lokalnej tożsamości.
0: Ludzie traktują go jak księgę losów swoich rodzin, nauczycieli, lekarzy, żołnierzy. Są tam groby weteranów powstań, żołnierzy obu wojen światowych, ofiar okupacji oraz symboliczne miejsce pamięci łomżyńskich męczenników rozstrzeliwanych przez hitlerowców.
2: Wspomniałaś też o nieistniejącym już cmentarzu wojskowym przy dzisiejszej ulicy Kardynała Wyszyńskiego.
0: Powstał w 1861. Spoczywali tam żołnierze polscy, rosyjscy i niemieccy. Dziś stoi tam Kościół Miłosierdzia Bożego. Zachowała się dawna cerkiew cmentarna, a obok znajdują się tablice upamiętniające żołnierzy z 1939 roku oraz żołnierzy września i Armii Rosyjskiej z 1915.
2: Cały ten obraz pokazuje, że Łomża ma gęstą sieć miejsc pamięci, a zespół cmentarzy przy ulicy Kopernika jest jej sercem.
0: To serce bije w rytmie 2 stuleci. Od czasów Księstwa Warszawskiego, przez zabory, powstania, 2 wojny światowe i okupacje, aż po współczesność, czyniąc ten cmentarz niezwykłą lekcją historii miasta i regionu.
1: SK Łomża News.
0: Piątnica wielu osobom kojarzy się z mostem na Narwi i szybkim przejazdem w stronę Łomży. Ale gdy się tam zatrzyma, okazuje się, że to miejsce ma naprawdę długą i ciekawą historię. A przy okazji odsłania zupełnie inne oblicze tej gminy i jej roli na styku Mazowsza i Podlasia.
2: To nie jest tylko wieś przy drodze. To siedziba gminy w województwie podlaskim na dawnej ziemi wiskiej na Mazowszu. Od wieków na styku regionów i kultur. Pierwsza pewna wzmianka o Piątnicy pojawia się w 1379 roku w dokumencie wyznaczającym granicę między Mazowszem a Podlasiem wzdłuż Narwi.
0: Czyli niezwykła wieś, tylko miejsce z porządnym rodowodem. A co z życiem religijnym, bo w takich miejscowościach kościół zwykle odgrywał ogromną rolę.
2: W XIV wieku powstał pierwszy drewniany kościół, a w 1407 erygowano parafię pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Od ponad 600 lat to centrum życia religijnego okolicy, dziś w diecezji łomżyńskiej.
0: A jak wyglądała sprawa własności ziemi, bo to często decydowało o losach mieszkańców?
2: Znacząca część wsi, aż do powstania styczniowego w 1863 roku, należała do parafii. Po klęsce powstania władze władze carskie odebrały te ziemie, podzieliły na działki i przekazały byłym żołnierzom rosyjskim, zastępując polskie elity przedstawicielami carskiej administracji i armii.
0: Przeskoczmy do dwudziestolecia międzywojennego. Jak wtedy wyglądała Piątnica?
2: W latach między 1921 a 1939 leżała w województwie białostockim w powiecie łomżyńskim. Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 1663 osoby, z czego 1132 były wyznania rzymskokatolickiego, a 520 wyznania mojżeszowego.
0: Czyli społeczność żydowska była tam naprawdę liczna. A jak wyglądała kwestia narodowości?
2: 1169 osób zadeklarowało polską przynależność narodową, 493 żydowską, a jedna rosyjską. Było tam 173 budynki mieszkalne, więc była to już dość rozbudowana wieś, silnie związana z Łomżą.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Wiadomo, że spokojny rytm życia w takich miejscowościach przerwała II wojna światowa. Jak ten czas wyglądał dla Piątnicy?
2: We wrześniu 1939 roku, po napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Piątnica znalazła się pod okupacją sowiecką do czerwca 1941 roku. Potem wkroczyli Niemcy i do końca wojny Piątnica była częścią okręgu Bezirk-Bialistok III Rzeszy.
0: Za tymi nazwami kryją się konkretne dramaty ludzi. A co się stało z Piątnicą po zakończeniu wojny? Jak ją włączono w powojenny podział administracyjny?
2: 18 sierpnia 1945 roku Piątnica wróciła do województwa białostockiego. Później należała do województwa łomżyńskiego, a dziś jest siedzibą gminy Piątnica w województwie podlaskim.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
0: Wspomniałaś o wojnie, a Piątnica wielu osobom kojarzy się z fortyfikacjami. Co tam właściwie jest i dlaczego to takie ważne miejsce na mapie obronnej regionu?
2: W Piątnicy znajdują się trzy potężne forty, część twierdzy Łomża, połączone wałami, fosami i podziemnymi korytarzami. To najlepiej zachowany przyczółek mostowy na Narwi, który miał chronić przeprawę przez rzekę.
0: Brzmi jak gotowy plan na wycieczkę terenową. A co z tym tajemniczym tunelem pod Narwią, który podobno łączy forty z klasztorem Ojców Kapucynów?
2: Mówi się o niezbadanym tunelu pod Narwią, łączącym forty z klasztorem kapucynów, ale to raczej lokalna legenda. Pewne jest natomiast, że istnieje rozbudowany system podziemnych korytarzy między fortami.
0: Skoro mówimy o trudnych czasach i o wojsku, to nie da się pominąć okresu powojennego i stalinowskiego. Jak wtedy wyglądała sytuacja w okolicach Łomży i Piątnicy?
2: Region łomżyński był jednym z najsilniejszych ośrodków partyzantki antykomunistycznej. Oddziały, które nie złożyły broni, ścigano, wielu partyzantów mordowano, a miejsca ich pochówku wciąż w dużej części pozostają nieznane.
0: To pokazuje, że za spokojnym krajobrazem pól i lasów kryją się historie, o których często się nie mówi. Kiedy się to wszystko zbierze, wychodzi z tego bardzo gęsta opowieść. Średniowieczne dokumenty graniczne, parafia z XIV wieku, majątek kościelny, rosyjski generał w dworze, wielowyznaniowa społeczność, okupacje, forty, legenda o tunelu i powojenna partyzantka.
2: Piątnica jest dobrym przykładem miejsca, w którym widać całą historię regionu. Od średniowiecznego Mazowsza, przez zabory, dwudziestolecie międzywojenne z silną społecznością żydowską i dramat II wojny światowej, aż po okres stalinowski. Do tego dochodzi zespół fortów twierdzy Łomża, który nadaje miejscowości charakter strategicznego punktu nad Narwią.
0: A na co dzień to po prostu wieś, w której toczy się zwyczajne życie. Ale każdy most, każda ulica i każdy wał ziemny ma swoją historię. Wystarczy zatrzymać się na chwilę i zadać kilka pytań, żeby z tej pozornie spokojnej miejscowości wyłoniła się opowieść o całej historii Mazowsza i Podlasia.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro wiemy już, jak Piątnica wpisała się w historię Mazowsza i Podlasia, to czas przyjrzeć się samej Piątnicy Poduchownej z bliska. Bo gdy zaczyna się wgryzać w historię tej miejscowości, wychodzi z tego całkiem solidny scenariusz na film wojenny i przyrodniczy w jednym.
0: Piątnica wygląda niepozornie, a kryje w sobie kilka bardzo mocnych tematów. Historię twierdzy Łomża i fortów, sakralną architekturę z długą tradycją, łomżyński park krajobrazowy z dziką przyrodą, dwór Lutosławskich w Drozdowie i oczywiście słynną mleczarnię, która rozsławiła nazwę gminy daleko poza region.
2: Piątnica Poduchowna, mała gmina tuż obok Łomży, co sprawia, że warto tam zjechać z głównej trasy, zamiast tylko przejechać przez most i pojechać dalej?
0: Przede wszystkim połączenie historii, natury i autentycznego lokalnego klimatu. Są XIX-wieczne forty twierdzy Łomża, kościół Przemienienia Pańskiego z początkami w pierwszej połowie XV wieku oraz łomżyński park krajobrazowy Doliny Narwi. To wszystko tworzy opowieść o miejscu na styku granic, kultur i przyrody.
2: Brzmi jak plan na weekend. Rano forty, w południe kościół, po południu park, a wieczorem degustacja lokalnych produktów mlecznych.
0: I tak wiele osób to planuje. W okolicy są kameralne miejsca noclegowe i restauracje, więc można zostać na dłużej. A teraz przejdźmy do tego, co najbardziej działa na wyobraźnię, czyli do fortów w Piątnicy.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Forty w Piątnicy. Co tam właściwie powstało i po co?
0: To część twierdzy Łomża. Pod koniec XIX wieku władze carskie chciały zabezpieczyć granice z Prusami Wschodnimi, przeprawę przez Narew i Łomżę jako stolice guberni i ważny węzeł komunikacyjny.
2: Czyli rosyjskie imperium buduje tu tarczę obronną przed atakiem z zachodu.
0: Tak, w latach 80. XIX wieku powstało 5 fortów twierdzy okrężnej, 2 przy Łomży i 3 wokół Piątnicy. Te piątnickie, dziś dostępne, rozbudowano. Wzmocniono wały, zbudowano fosy, schrony i podziemne korytarze, tworząc ciągły pas obrony z osłoniętą drogą dla wojsk i zaopatrzenia.
2: A jak je oznaczano? Bo pojawiają się różne nazwy.
0: Najpierw numerami. Fort pierwszy, drugi i trzeci. Później literami A, B i W. Całość trzech fortów połączonych wałami i fosami nazywano główną osłoną.
2: A potem nagle decyzja. Twierdza do kasacji.
0: W 1909 roku twierdzę skasowano, ale w 1939 Wojsko Polskie wróciło do tych umocnień. Na wałach zbudowano 12 schronów z bronią maszynową i forty w Piątnicy stały się głównym punktem oporu podczas bitwy pod Łomżą, jednej z ważniejszych bitew kampanii wrześniowej.
2: W tym samym czasie niedaleko rozgrywa się obrona Wizny, nazywana polskimi Termopilami.
0: Tak, we wsi Wizna kapitan Władysław Raginis z żołnierzami bronił odcinka frontu w nierównej walce z przeważającymi siłami niemieckimi. Ich heroizm porównuje się do Termopil i pokazuje, jak ten region został naznaczony walką i oporem.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Forty w Piątnicy to nie tylko historia wojenna, ale też cały zestaw lokalnych legend. I tu zaczyna się ta bardziej tajemnicza część opowieści.
0: Tak, bo kiedy schodzi się do podziemi, wyobraźnia pracuje mocniej. Do dziś nie wyjaśniono wszystkich zagadek związanych z siecią korytarzy. Podczas zwiedzania widać, że nie ma pełnej kontynuacji podziemnych ciągów komunikacyjnych między wszystkimi obiektami, choć logiczne wydaje się, że poterny powinny łączyć wszystkie stanowiska bojowe i koszary.
2: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy. On twierdził, że sam chodził tymi korytarzami?
0: Tak, były żołnierz 33. Pułku Piechoty opowiadał, że Fort II, jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia, przyczółkiem mostowym Łomża, był połączony korytarzami z fortami pierwszym i trzecim. Opisywał korytarz pod drogą z Łomży w kierunku stawisk, prowadzący do Fortu III, z wejściami do pomieszczeń schodzących jeszcze o 2 kondygnacje w dół. Sali odpraw, magazynów broni, sal dla żołnierzy i zapasowego stanowiska dowodzenia.
2: To brzmi jak podziemne miasto, a do tego dochodzi jeszcze legenda o tunelu pod Narwią.
0: Tak, część mieszkańców Łomży i Piątnicy powtarza historię, że forty łączy tunel biegnący pod Narwią z Łomżą. Według jednej wersji prowadził do klasztoru Ojców Kapucynów, według drugiej do kościoła popijarskiego na skarpie przy ulicy Zjazd. Tam, gdzie dziś stoi hotel Polones.
2: Taki tunel pod rzeką brzmi jak bardzo ambitne przedsięwzięcie inżynierskie.
0: Z dzisiejszej perspektywy tak, ale ówczesna myśl inżynierska była bardzo zaawansowana, o czym świadczą poterny i ściany fortów, wciąż suche po ponad 100 latach. Do tego klasztor Ojców Kapucynów był pierwszą siedzibą gubernatora łomżyńskiego. W takim kontekście to, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na możliwe.
2: A potem pojawia się jeszcze wątek z czasów II wojny światowej i słynnej Enigmy.
0: W połowie lat 90. pojawiła się informacja, że jedna z tajnych depesz o Enigmie mogła zostać nadana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy, z fortu drugiego lub trzeciego. Teren sprzyjał propagacji fal, a aktywność niemieckiego kontrwywiadu była tu mniejsza. Sama możliwość, że stąd wysłano tak ważny sygnał, dodaje temu miejscu sensacyjnego wymiaru.
2: Czyli z jednej strony carskie forty, z drugiej polski opór w 39 roku, a z trzeciej potencjalny epizod z historii światowego wywiadu. To jest naprawdę gęsta opowieść.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
2: Zostawmy na chwilę podziemia i przejdźmy do miejsca, które widać z daleka. Kościoła Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. To kolejny ważny punkt na mapie gminy.
0: Historia parafii sięga początku XV wieku, niedługo po założeniu wsi nad Narwią przez Junosza z Zaborowa. Od początku rozwój miejscowości był związany z rzeką i życiem religijnym.
2: Pierwszy kościół był drewniany?
0: Tak, drewniane świątynie z końca XIV i z połowy XVIII wieku nie przetrwały. Dopiero na początku XX wieku zaczęto budować murowany kościół, którego kształt powstawał od 1914 roku. Został zniszczony w czasie działań wojennych, a odbudowę zakończono w 1953 roku.
2: Czyli mamy tu historię kolejnych kościołów, które powstawały i znikały, aż wreszcie udało się stworzyć trwałą, murowaną świątynię.
0: I opowieść o determinacji mieszkańców. Parafia odradzała się mimo wojen, a w środku zachowały się cenne zabytki. Monstrancja i pacyfikał z 1720 roku. Starszy o około 50 lat relikwiarz. Kielich z 1850 roku. Zabytkowe krzyże procesyjne i chrzcielnica.
2: To punkt, w którym historia militarna regionu spotyka się z historią duchową. Z jednej strony forty i bitwy, z drugiej kościół, który trwa mimo zawieruchy.
0: Dokładnie. I to wszystko w charakterystycznym krajobrazie Doliny Narwi, z łagodnymi wzgórzami, polami, łąkami i lasami. To prowadzi nas do kolejnego bohatera tej opowieści, czyli Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Łomżyński Park Krajobrazowy. Doliny Narwi. Nazwa brzmi dostojnie, ale co to w praktyce oznacza dla kogoś, kto przyjeżdża do Piątnicy?
0: Oznacza dostęp do jednego z najpiękniejszych parków krajobrazowych w kraju. Piątnica dzieli ten park z sąsiednimi gminami. Na jego terenie są dwa rezerwaty przyrody – Kalinowo oraz Wielki Dział. Miejsca, gdzie przyroda ma pierwszeństwo, a człowiek jest tylko gościem.
2: Co tam można zobaczyć, jeśli ktoś interesuje się przyrodą, a nie tylko ładnym widokiem na zdjęcie?
0: Wyjątkową Dolinę Narwi z meandrami, starorzeczami i rozległymi łąkami. To wciąż dzika rzeka, a nie uregulowany kanał. Żyją tu łosie, jelenie, wilki, a wśród ptaków żurawie i bociany czarne, których obecność świadczy o wysokiej jakości środowiska.
2: Czyli to nie jest tylko spacer po lesie, ale realne spotkanie z dziką naturą.
0: Tak, dla wielu osób to doświadczenie zmienia perspektywę i buduje poczucie więzi z naturą. A jeśli ktoś chce tę wiedzę uporządkować, może odwiedzić Muzeum Przyrody w Drozdowie, leżące w granicach parku.
2: I tu wchodzimy w kolejny wątek, bo Muzeum Przyrody mieści się w Dworze Lutosławskich, jednym z najciekawszych zabytków w okolicy.
0: To XVIII-wieczna rezydencja w stylu neorenesansowym, wpisana na listę zabytków. Mieści Muzeum Przyrody, które łączy historię rodu Lutosławskich z opowieścią o lokalnej faunie i florze.
2: Co można tam zobaczyć oprócz samej architektury dworu?
0: Stałe ekspozycje przyrodnicze o ekosystemach regionu oraz zespół 26 akwariów z rybami z różnych kontynentów, co pozwala porównać lokalne wody z egzotycznymi.
2: A wątek historyczny, bo nazwisko Lutosławski kojarzy się nie tylko z przyrodą.
0: Są pamiątki po najważniejszych przedstawicielach rodu i wystawa poświęcona Romanowi Dmowskiemu, który ostatnie miesiące życia spędził w Drozdowie. Dwór staje się miejscem spotkania historii narodowej, lokalnej tradycji i edukacji przyrodniczej.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Został nam jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element tożsamości Piątnicy, czyli mleczarnia. Bez niej ta opowieść byłaby niepełna.
0: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy to gospodarcza wizytówka gminy. Jej wyroby trafiają do prawie 30 krajów świata, a spółdzielnia wielokrotnie zdobywała nagrody za jakość. To przykład, jak lokalne przedsiębiorstwo może zbudować silną markę, opartą na tradycji i nowoczesnej technologii.
2: Czyli nawet jeśli ktoś nie dotarł jeszcze do Piątnicy, to jest spora szansa, że Piątnica dotarła już do jego lodówki. Kiedy zbiera się wszystkie te wątki, forty, kościół, park krajobrazowy, dwór Lutosławskich i mleczarnie, wychodzi obraz gminy małej na mapie, ale bardzo gęstej odznaczeń.
0: Piątnica Poduchowna pokazuje, że niewielka miejscowość może mieć ciekawą historię i bogate otoczenie przyrodnicze. Można tam dotknąć śladów wielkiej polityki, zanurzyć się w ciszy Doliny Narwi i spojrzeć na region przez pryzmat codziennej pracy rolników oraz pracowników mleczarni.
2: A gdzieś pod tym wszystkim pozostają opowieści o podziemnych korytarzach, tunelu pod Narwią i radiostacji, która miała wysłać w świat tajemnice Enigmy.
0: Te legendy tworzą aurę tajemnicy wokół fortów, a same forty, kościół, park i dwór Lutosławskich pokazują, że Piątnica i okolice to miejsce, w którym historia i przyroda wciąż mają wiele do opowiedzenia.
1: SK Łomża News.
2: Ta konstrukcja przy ulicy generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś, sprawdzimy, stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
0: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i Starówki.
2: Kiedy powstała i po co?
0: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
2: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
0: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod Głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
2: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
0: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w Podgórzu. Nowy system przejął jej rolę, wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
2: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
0: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji. Więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: A jak wygląda jej stan dzisiaj, jeśli ktoś podejdzie bliżej?
0: To obiekt zdegradowany, wymagający poważnych inwestycji. Teren jest ogrodzony, ale nieszczelny. Ludzie podchodzą mimo braku oficjalnego udostępnienia. Schody nie mają barierek. Widać odspojenia betonu, korozję stali. Każda zima zmniejsza margines na spokojną rewitalizację.
2: A jednak ludzie mówią o niej z sentymentem. Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
0: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
2: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niewykorzystanej szansy.
0: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad 3 dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji, dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
2: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?
0: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić Starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
2: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
0: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
2: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
0: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy generała Władysława Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
2: Czyli na razie spacer z aparatem. O jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
0: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem jako bohaterka miejskiej scenografii.
2: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
0: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie, a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego, światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
2: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
0: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszcząca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnień stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
0: tylko wieża Ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
2: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
0: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
0: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
2: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża Ciśnień stała się ich centralnym elementem.
0: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
2: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
0: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
2: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
0: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
2: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
0: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
2: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
0: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża Ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
2: Wieże Ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
0: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. Położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
2: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
0: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
2: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
0: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
2: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
0: Katedrę świętego Michała Archanioła, skarpę nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
0: Może być początkiem wyprawy w Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
2: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
0: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km, z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
2: A na miejscu?
0: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
2: Zostańmy jeszcze na chwilę przy samej wieży. Kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
0: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
2: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
0: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
2: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
0: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień, dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
0: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
2: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
0: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
2: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
0: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
2: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
0: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
2: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
0: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
2: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
0: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
2: Bez wsparcia z budżetu centralnego taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
0: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Hotel w wieży ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
0: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
2: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
0: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału, co wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i większych nakładów.
2: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
0: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie fascynuje i smuci.
2: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
0: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
2: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia z realnym planem i finansowaniem.
0: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
2: Historia łomżyńskiej wieży ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
0: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
2: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dystansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
1: SK Łomża News.
2: Blizna kojarzy się z polskimi Termopilami, ale dziś spróbujemy zajrzeć głębiej. Od średniowiecznego grodu przez jej znaczenie strategiczne, aż po wrześniową bitwę, która przeszła do legendy.
0: To dziś wieś w województwie podlaskim nad Narwią, ale przez wiele stuleci była miastem i ważnym punktem politycznym regionu. Już od XI wieku gród strzegł wschodniej granicy Mazowsza i kontrolował szlak w stronę Grodna.
2: Czyli realna strażnica na rubieżach, która pilnowała, kto i z czym płynie Narwią.
0: Wizna leżała między Łomżą a Tykocinem. Wcześniej miała komorę celną, a w połowie XII wieku stała się kasztelanią. Książę Bolesław nadał prawo spławiania towarów Narwią, zamieniając rzekę w handlową autostradę.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: A jednocześnie gród wciągany był w wielką politykę polsko-ruską.
0: Po interwencji wielkiego księcia kijowskiego Wsewołoda II Wizna trafiła do księstwa halicko-wołyńskiego. Później była celem najazdów Jaćwingów, Prusów i Litwinów. W 1286 roku Litwini zajęli Wiznę i używali jej jako bazy przeciw krzyżakom.
2: Potem wchodzą krzyżacy.
0: W 1294 roku zdobyli i zburzyli gród, który Bolesław odbudował, tworząc tu centrum osobnej dzielnicy. Po śmierci Bolesława III Wizna przeszła na własność Kazimierza Wielkiego. Później wracała do książąt mazowieckich.
2: W tym czasie rozwija się już osada miejska.
0: Pierwsza osada i kościół świętego Marka spłonęły po litewskim napadzie, ale w 1435 roku założono nową osadę z prawem chełmińskim, rynkiem i siatką ulic czytelną do dziś. Na miejscu dawnego grodu powstał zamek, a w 1495 roku miasto włączono do korony.
2: W XVI wieku pojawia się księżna Anna Mazowiecka.
0: Ufundowała późnogotycki kościół świętego Jana Chrzciciela, ukończony w 1525 roku. Wizna była wtedy miastem królewskim i miejscem sejmików ziemskich. Modliły się tam Anna Jagiellonka i Bona Sforza, a trumna Zygmunta Augusta zatrzymała się tu w drodze do Krakowa.
2: Małe miasteczko staje się przystankiem w ostatniej drodze króla i miejscem debat szlachty.
0: Zamek spłonął na początku XVII wieku. Znaczenie miasta malało na rzecz Łomży, choć wciąż było ważnym ośrodkiem handlowym. Po rozbiorach Wizna trafiała kolejno do Prus, Księstwa Warszawskiego i Rosji.
2: A w Imperium Rosyjskim traci swoje miejskie przywileje.
0: Od 1815 roku była w granicach Rosji. Liczyła ponad 2,5 tysiąca mieszkańców, ale po powstaniu styczniowym car odebrał jej prawa miejskie. Po odzyskaniu niepodległości znalazła się znów w Polsce z około 2670 mieszkańcami i silną społecznością żydowską.
2: W dwudziestoleciu międzywojennym odsłonięto pomnik poległych w wojnie z bolszewikami, a osada tętniła życiem.
0: Ten świat brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej.
2: I tu wracamy do września 1939 roku i obrony odcinka nad Narwią, nazwanej polskimi Termopilami.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: W okolicy Wizny znajdował się kluczowy punkt polskiej linii obronnej opartej o Narew z systemem schronów i umocnień, które miały zatrzymać niemiecki marsz w głąb kraju.
2: Dowódcą był kapitan Władysław Raginis, a jego żołnierze stanęli przed zadaniem niemal niewykonalnym.
0: Około 720 Polaków broniło się przeciwko 19 Korpusowi Pancernemu generała Heinza Guderiana, liczącemu około 42 tysięcy żołnierzy, wspartych czołgami i artylerią. A mimo to obrona trwała od 7 do 10 września.
2: Ta dysproporcja sprawiła, że zaczęto mówić o polskich Termopilach.
0: Symbolem stała się postawa kapitana Raginisa, który po kapitulacji ostatniego schronu odebrał sobie życie granatem, dotrzymując przysięgi, że nie podda się żywy, a reszta obrońców złożyła broń dopiero po groźbie rozstrzelania polskich jeńców.
2: Obrona Wizny to dziś ważny symbol oporu, ale wojna przyniosła też tragedię zwykłym mieszkańcom, zwłaszcza społeczności żydowskiej.
0: Cała ludność żydowska Wizny została wymordowana przez Niemców. Synagoga zniknęła, a ślady tej społeczności są dziś ledwie widoczne.
2: Niemcy wysadzili też gotycki kościół świętego Jana Chrzciciela w 1944 roku, co było ciosem dla wiernych i dziedzictwa regionu.
0: Po wojnie Wizna znalazła się w granicach Polski Ludowej, później województwa łomżyńskiego, a dziś jest siedzibą gminy z nowym kościołem świętego Jana Chrzciciela w diecezji łomżyńskiej.
2: Z jednej strony spokojna wieś nad Narwią, z drugiej miejsce, gdzie przez wieki krzyżowały się szlaki handlowe, interesy książąt, decyzje sejmików i dramatyczne wydarzenia września 1939 roku.
0: Wizna pokazuje, jak niewielka miejscowość może odzwierciedlać wielką historię. Od średniowiecznych walk o granice przez czasy miasta królewskiego, rozbiory i utratę praw miejskich, po wielokulturowość, tragedię wojny i dzisiejsze spokojne życie nad rzeką.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro znamy już drogę Wizny od średniowiecznego grodu po polskie Termopile, to jej historia naprawdę brzmi jak gotowy scenariusz filmu. Mały Gród nad Narwią, a ciągle w centrum wielkiej polityki. Od czego zacząć?
0: Od nazwy. Etymologia Wizny jest trudna do wyjaśnienia po słowiańsku. Badacze sugerują staropruskie Wizene, czyli rozmaryn, albo niemieckie Wiese, czyli łąka. To pokazuje, że ten teren leżał na styku kultur.
2: A jak wyglądało to w średniowieczu? Nad Narwią zawsze było gorąco.
0: Od XI wieku Gród w Wiźnie strzegł wschodniej granicy Mazowsza. Bronił przed Jaćwingami i Galindami oraz kontrolował szlak z Mazowsza w stronę Grodna. Był najdalej na wschód wysuniętą piastowską placówką i ważnym punktem handlowym.
2: Czyli niezapomniana osada, tylko kluczowy punkt. Kiedy wchodzi wielka polityka?
0: W 1145 roku Wizna przeszła pod władzę Rusi Kijowskiej, bo Bolesław IV oddał Gród w zamian za zerwanie sojuszu z jego przeciwnikiem. Mieszkańcy żyli między Polską a Rusią, w cieniu ciągłych najazdów Jaćwingów, Prusów i Litwinów.
2: A potem pojawiają się krzyżacy?
0: Tak, w 1294 roku zdobyli i zburzyli Gród, ale 2 lata później Bolesław II Mazowiecki go odbudował. Wizna stała się centrum oddzielnej dzielnicy książęcej, a w drugiej połowie XIV wieku zyskała osadę o miejskim charakterze i status stolicy ziemi wiskiej z własną administracją i sądownictwem.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Małe miasteczko, a jednak stolica ziemi. A co z kościołem i życiem religijnym? Bo zwykle wokół świątyni koncentrowało się życie lokalnej społeczności.
0: Około 1390 roku na Podgrodziu powstał pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Marka, zniszczony 2 lata później podczas napadu Litwinów. W pierwszej połowie XVI wieku powstał późnogotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, ufundowany przez księżnę Annę Mazowiecką. Stał się jednym z najważniejszych

0: wysokości około 3 metrów. To była poważna warownia, podkreślająca rangę Wizny jako ośrodka ziemi wiskiej.
1: W którym momencie Wizna staje się częścią korony, a nie tylko księstwa mazowieckiego?
0: W 1495 roku miasto wraz z ziemią wiską włączono do korony Królestwa Polskiego. W 1603 roku zamek spłonął, co osłabiło znaczenie militarne Wizny, a rosła rola Łomży jako regionalnego centrum.
1: Czyli Wizna schodzi na drugi plan, a jednak w XVIII wieku król August II Mocny nadaje jej nowe przywileje. Po co?
0: W 1710 roku August II Mocny przyznał Wiźnie prawo organizowania dodatkowych jarmarków, aby ożywić handel i gospodarkę.
1: A potem przychodzi trzeci rozbiór i wszystko się zmienia. Co się wtedy dzieje z Wizną?
0: Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Wizna trafia do Królestwa Prus, później do Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku staje się częścią Imperium Rosyjskiego.
1: I jak wygląda wtedy życie w takim miasteczku nad Narwią? Są dane o liczbie mieszkańców?
0: W 1860 roku Wizna miała 2573 mieszkańców. Po powstaniu styczniowym car odebrał jej prawa miejskie, zamieniając formalnie w wieś, choć w praktyce nadal pełniła wiele funkcji małego miasta.
1: Kolejny cios. A kiedy Wizna wraca do Polski?
0: Po I wojnie światowej w 1919 roku Wizna staje się częścią odrodzonego państwa polskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym liczba mieszkańców przekracza 3000, a w 1932 roku odsłonięto pomnik mieszkańców poległych w wojnie z bolszewikami, jako symbol pamięci o tych, którzy zginęli za niepodległość.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
1: Dochodzimy do 1939 roku. Wizna znów staje się miejscem o strategicznym znaczeniu. Co wtedy decyduje o jej roli?
0: W okolicy Wizny znajdował się punkt polskiej linii obronnej opartej o rzekę Narew. Przeprawa przez rzekę była kluczowa. Kto kontrolował most i umocnienia, ten decydował o ruchu wojsk. We wrześniu 1939 roku rozegrała się tu bitwa znana jako Obrona Wizny.
1: Czyli od średniowiecznego grodu przez zamek i jarmarki, aż po linię obrony nad Narwią. Sporo jak na jedno miejsce.
0: Wizna pokazuje, jak małe ośrodki odzwierciedlają wielką historię. Zmiany granic, rozwój handlu, znaczenie kościoła i dramat wojny, skupione wokół jednej rzeki i jednego wzgórza nad Narwią.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro wiemy już, jak Wizna stała się strategicznym punktem obrony, to bitwa pod Wizną często pojawia się w rozmowach o historii regionu jako polskie Termopile. Co właściwie kryje się za tym porównaniem?
0: Pod Wizną garstka polskich żołnierzy stanęła naprzeciw ogromnej armii niemieckiej. Po jednej stronie było około 720 obrońców z kilkoma działami i bronią maszynową. Po drugiej około 42 tysięcy żołnierzy z setkami czołgów, dział, artylerią i lotnictwem. Mimo tej dysproporcji Polacy potrafili zatrzymać marsz całego korpusu pancernego.
1: Gdzie dokładnie znajdował się ten odcinek obrony i dlaczego był tak ważny?
0: Odcinek Wizna bronił północnej granicy Polski w 1939 roku. Zamykał przejście przez zabagnione doliny Biebrzy i Narwi oraz osłaniał ważny węzeł dróg. Jedyną sensowną drogą przez Mokradła była grobla z Wizny w stronę Białegostoku. Więc kto kontrolował ten punkt, decydował, czy niemieckie czołgi przejadą dalej w głąb kraju.
1: Jak wyglądały umocnienia, o których mówi się jako o bunkrach pod Wizną?
0: Budowano tam system schronów bojowych, który miał zamknąć groble i okoliczne przejścia. 6 ciężkich schronów, 8 mniejszych i 2 lekkie, tworzących sieć punktów oporu wspierających się ogniem. Nie wszystkie prace ukończono, a obsada była zbyt mała, aby w pełni wykorzystać potencjał tych umocnień.
1: Kto konkretnie bronił tego odcinka i kto dowodził całością?
0: Trzon obrony stanowiła 18. Kompania 135. Rezerwowego Pułku Piechoty, wsparta ciężkimi karabinami maszynowymi, artylerią, saperami i zwiadowcami. W sumie około 720 żołnierzy, w tym 20 oficerów, 6 dział i kilkadziesiąt karabinów maszynowych. Całością dowodził kapitan Władysław Raginis, a kluczową postacią był porucznik Stanisław Brykalski, dowódca artylerii.
1: A po drugiej stronie frontu stała zupełnie inna skala. Jakie jednostki niemieckie nacierały na ten odcinek?
0: Naprzeciw obrońców Wizny stanęła Brygada Forteczna Lecen, 10. Dywizja Pancerna, 20. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, a w odwodzie 3. Dywizja Pancerna 19. Korpusu Pancernego generała Heinza Guderiana. W sumie około 42 tysięcy żołnierzy, około 450 czołgów i dział pancernych oraz ponad 270 dział i moździerzy.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Kiedy padły pierwsze strzały i jak wyglądał początek starcia?
0: 7 września niemieckie pododdziały rozpoznawcze rozbiły polski pluton zwiadowców i zajęły Wiznę. Polacy wycofali się na wschodni brzeg Narwi, wysadzili most i spowolnili natarcie. Od 8 września ruszył silny ostrzał artyleryjski, a oddziały pancerne próbowały forsować Biebrze i Narew, początkowo powstrzymywane ogniem ciężkich karabinów maszynowych.
1: Co sprawiło, że niemieckie natarcie zaczęło się w końcu posuwać naprzód?
0: Wprowadzono ciężką artylerię i lotnictwo. Naloty niszczyły umocnienia i łączność. W jednym starciu ocalało zaledwie 11 żołnierzy. 9 września zginął porucznik Brykalski. Kapitan Raginis został ranny i od tego momentu Niemcy systematycznie niszczyli polskie schrony.
1: Jak wyglądało niszczenie poszczególnych punktów oporu?
0: Artyleria podciągnięta blisko umocnień rozstrzeliwała kolejne schrony, a czołgi podjeżdżały i dopełniały zniszczenia. Pod wieczór 9 września w walce zostały już tylko 3 schrony, w tym dowódcy na Górze Strękowej.
1: Co stało się potem?
0: 10 września po kolejnym szturmie ocalał tylko schron kapitana Raginisa, odcięty bez łączności i z kończącą się amunicją.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Co wydarzyło się w tym ostatnim schronie i jak zakończyła się obrona Wizny?
0: Kiedy amunicja się kończyła, a sytuacja była beznadziejna, Niemcy zaproponowali kapitulację. Załoga była wyczerpana, wielu żołnierzy rannych. Dalsza obrona nie miała już znaczenia militarnego. Na rozkaz kapitana Raginisa obrońcy złożyli broń, a sam dowódca, według relacji, popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem. Ten gest stał się jednym z symboli bitwy pod Wizną.
1: Mimo wszystkich ograniczeń obrona trwała ponad 2 dni, co dało to opóźnienie w szerszym planie działań.
0: Ponad 2-dniowa obrona Wizny miała duże znaczenie operacyjne. Niewielkie siły polskie zatrzymały potężne zgrupowanie 19. Korpusu Guderiana, który miał jak najszybciej dotrzeć w rejon Brześcia. Opór spowolnił ten marsz i wymusił użycie znacznych sił do przełamania krótkiego odcinka frontu, pokazując, że zdeterminowane oddziały mogą na pewien czas zatrzymać znacznie silniejszego przeciwnika.
1: Jak można podsumować znaczenie tej bitwy dla pamięci o wrześniu w naszym regionie?
0: Bitwa pod Wizną stała się jednym z najważniejszych symboli września 1939 roku na północnym wschodzie Polski. To historia o odwadze i gotowości do poświęcenia, ale też o ograniczeniach polskiej armii. Dla regionu łomżeńskiego i okolic Narwi to część lokalnej tożsamości, a nazwiska takie jak kapitan Władysław Raginis czy porucznik Stanisław Brykalski wracają w rocznicach i rozmowach o odpowiedzialności za swój odcinek frontu, nawet jeśli wydaje się on skazany na klęskę.
2: SK Łomża News.
0: Dzisiaj temat, który brzmi historycznie, ale dotyka współczesnej Łomży. 2 żydowskie cmentarze w mieście. Ich pamięć, lata zaniedbania i próby odnowy, a także to, jak opowiadają o dawnej żydowskiej Łomży. Kiedy ktoś słyszy stary Kirkut nad Narwią, widzi fragment muru i kilka kamieni, a za tym stoi długa i skomplikowana historia.
1: To 2 rozdziały opowieści o żydowskiej Łomży. Stary cmentarz na wzgórzu nad Narwią, między ulicą Woziwocką, Placem Zielonym i ulicą Rybaki oraz nowszy przy dzisiejszej ulicy Wąskiej, około kilometr na południowy wschód od Starego Rynku. Oba są jak archiwum w kamieniu.
0: Zacznijmy od tego starszego miejsca nad Narwią. Wiele osób kojarzy tam teraz raczej park niż cmentarz. Co tam właściwie było?
1: Stary cmentarz, założony na początku XIX wieku obok dawnej wsi Rybaki, ogrodzono i powiększono około 1852 roku. Ale z czasem przestał wystarczać rosnącej społeczności, więc pod koniec XIX wieku założono nowy kirkut przy dzisiejszej ulicy Wąskiej.
0: I ten nowy cmentarz wyglądał już zupełnie inaczej?
1: Był ogrodzony, a przy wejściu stał dom przedpogrzebowy w stylu neomauretańskim, symbol prestiżu i dbałości o rytuał.
0: W tym miejscu odbyło się też tak zwane czarne wesele.
1: W 1906 zorganizowano tam symboliczny ślub na cmentarzu w czasie epidemii, często z udziałem bardzo ubogich lub sierot. Wierzono, że taki rytuał ma zażegnać zarazę, więc cmentarz stawał się także przestrzenią nadziei.
0: Ten cmentarz ma też osobistą historię związaną z jednym z rabinów Łomży.
1: W 1910 roku pochowano tam rabina Malkiela Tannenbauma. Jego architektoniczny nagrobek do dziś jest jednym z najważniejszych punktów na cmentarzu i symbolem dawnego życia religijnego i intelektualnego miasta.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Potem przyszła II wojna światowa i oba te miejsca przestały być tylko cmentarzami. Stały się też sceną zbrodni.
1: Cmentarz przy ulicy Wąskiej był w czasie wojny miejscem egzekucji. Niemcy rozstrzeliwali tam m.in. osoby przywiezione z więzienia w Łomży, wśród nich harcerzy. Nawet gdy o żydowskiej przeszłości mówiło się niewiele, pamięć o ofiarach wojny w jakiejś formie trwała.
0: A jednocześnie zaczyna się bardzo smutny rozdział, czyli dewastacja.
1: Już w czasie okupacji rozpoczął się proces niszczenia cmentarzy, a po wojnie trwał dalej. Kradziono nagrobki, teren zaśmiecano, wykorzystywano jako pastwiska. Dom przedpogrzebowy przy ulicy Wąskiej przerobiono na lokal mieszkalny. Władze traktowały te miejsca głównie jako rezerwę terenu pod przyszłe inwestycje.
0: Jakie to były decyzje?
1: 31 maja 1963 roku zamknięto cmentarze żydowskie, prawosławne i ewangelicki, uznając je za zaniedbane i niepotrzebne przy istnieniu cmentarza komunalnego. Rok później minister gospodarki komunalnej zatwierdził tę decyzję, uznając te nekropolie za przeszkodę w rozbudowie miasta.
0: Jak te miejsca wyglądały kilkanaście lat później?
1: W 1981 roku cmentarz przy ulicy Rybaki opisano jako teren nieogrodzony, z minimalną liczbą widocznych mogił i zdewastowanymi nagrobkami. Przy ulicy Wąskiej przetrwało około 40% nagrobków, więc wciąż istniała szansa na ratunek.
0: I w końcu ktoś się tym zajął.
1: Pod koniec lat 80. władze miasta uporządkowały cmentarz przy ulicy Rybaki. Powstało tam lapidarium, zgromadzono kilkaset nagrobków z polnych kamieni granitowych. Ze względu na ławki, chodniki i zieleń, ten cmentarz pełni dziś funkcję parku miejskiego. Ludzie spacerują i odpoczywają w miejscu pochówku, często nie mając tej świadomości.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: A co z cmentarzem przy Wąskiej? Tam porządkowanie miało też wymiar międzynarodowy.
1: W 1992 roku przy okazji wizyty prezydenta Izraela Chaima Herzoga miasto uporządkowało cmentarz przy ulicy Wąskiej. Od 1999 roku opiekowała się nim Łomża Jewish Cemetery Foundation Marka Kamińskiego. Wykarczowano zarośla, ustawiono część macew, wykonano dokumentację. Dziś jest tam ponad 700 nagrobków w różnym stanie.
0: Ale ten cmentarz kryje też inne, mniej widoczne ślady wojny.
1: Fundacja Zapomniane ustaliła, że w południowo-wschodnim narożniku jest nieoznakowany grób zbiorowy z czasów wojny, a w części południowo-zachodniej stoi dawny dom przedpogrzebowy. Teren otacza przedwojenny ceglany mur. Miejscami wciąż widać układ alei i kwater.
0: Czyli mamy dwa miejsca, które są jednocześnie parkiem, archiwum, miejscem pamięci i zabytkiem. Jak to wygląda formalnie, jeśli chodzi o ochronę?
1: W wyniku restytucji oba łomżyńskie cmentarze są własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Figurują w rejestrze zabytków województwa podlaskiego, mają ochronę prawną i nie są już terenem pod inwestycje, lecz uznanym elementem dziedzictwa.
0: W tej historii jest dużo napięć między pamięcią a zapomnieniem, rozwojem miasta a szacunkiem dla zmarłych.
1: Stary Kirkut nad Narwią, dziś lapidarium i park oraz nowszy cmentarz przy Wąskiej z grobem rabina Tannenbauma, zbiorową mogiłą i setkami macew tworzą opowieść o żydowskiej Łomży. O obecności, zagładzie, zaniedbaniu i próbie naprawy.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro wiemy już, jak te miejsca pamięci zmieniały się przez lata, w tym odcinku spróbujemy przejść je krok po kroku, jak podczas spaceru po Łomży. Zamiast rynku i kawiarenek opowiemy o żydowskich cmentarzach przy ulicy Rybaki i przy ulicy Wąskiej.
0: To dwa kluczowe miejsca. Stary Kirkut na wzgórzu między ulicą Rybaki a ulicą Woziwodzką oraz nowy Kirkut przy ulicy Wąskiej. Razem tworzą opowieść o społeczności żydowskiej w Łomży, jej rozwoju, codzienności i tragicznych przerwach w historii.
1: Zacznijmy od starszego miejsca. Kiedy powstał cmentarz przy ulicy Rybaki?
0: Około 1820 roku, jeszcze poza granicami miasta, obok osiedla Rybaki, częściowo zamieszkanego przez Żydów. Cmentarz ulokowano na wzgórzu, co do dziś czuć, gdy wchodzi się tam od strony ulicy Rybaki albo Woziwodzkiej.
1: Jak ten cmentarz wyglądał na początku?
0: Miał kształt nieregularnego kwadratu, a mogiłki żydowskie skupiały się na szczycie wzgórza. Znamy to z planu restauracyjno-sytuacyjnego miasta obwodowego Łomży w województwie augustowskim z 1823.
1: Czyli taki rysunkowy obraz miasta sprzed dwóch stuleci.
0: Tak, widać na nim granice starego cmentarza, rozmieszczenie żydowskich majątków i ulicę żydowską. To pokazuje, że społeczność żydowska była w Łomży dobrze widoczna, a cmentarz przy ulicy Rybaki był częścią większej miejskiej układanki.
1: Miasto rosło, więc i cmentarz musiał się zmieniać.
0: Na planie miasta Łomży z 15 kwietnia 1873 roku, sporządzonym przez Antoniego Majewskiego, obszar cmentarza jest już znacznie większy, zbliżony do dzisiejszego. Widać tam także szkołę żydowską przy ulicy Szkolnej i ulicy Senatorskiej, co pokazuje rozwinięte życie społeczne i edukację.
1: W którym momencie stary Kirkut przestał przyjmować zmarłych?
0: W 1892 roku władze gubernialne zakazały dalszych pochówków z powodu przepełnienia. Od tej pory zmarłych kierowano na nowy cmentarz przy ulicy Wąskiej.
1: A jednak pojawia się data 1942 rok.
0: To dramatyczny wyjątek. Ostatni znany pochówek na Starym Kirkucie odbył się właśnie w 1942, w czasie wojny. Żydzi w Łomży nie mieli wtedy dostępu do nowego cmentarza, więc wrócili do starego, mimo że formalnie był zamknięty od kilkudziesięciu lat.
1: W tym momencie historia cmentarza splata się już z historią zagłady.
0: Tak, sama data 1942 rok mówi wiele. W sytuacji skrajnej społeczność próbowała zachować choć odrobinę godności i tradycji, nawet w tak dramatycznych warunkach.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Przenieśmy się do współczesności. Jak dziś wygląda stary cmentarz przy ulicy Rybaki?
0: Obecnie Stary Kirkut ma powierzchnię około 1,5 hektara. Zachowało się tam około 150 macew zgromadzonych w trzech lapidariach. To efekt zagospodarowania terenu w latach 80. XX wieku w porozumieniu z przedstawicielami społeczności żydowskiej z Warszawy.
1: Czyli cmentarz zyskał inny, bardziej parkowy charakter?
0: Tak, przez wzgórze poprowadzono aleję łączącą ulicę Woziwodzką z ulicą Rybaki. To wygodny skrót, ale jednocześnie spacer po miejscu pamięci. Wtórnie ustawiono zachowane nagrobki, więc nie zniknęły całkowicie, choć pierwotny układ grobów się nie zachował.
1: Czyli wiele osób, idąc tamtędy z psem albo na skróty do centrum, nie zdaje sobie sprawy, że przechodzi przez dawny Kirkut.
0: Dokładnie. To wciąż teren cmentarza, nawet jeśli ma parkowy charakter. Dlatego tak ważne są tablice informacyjne, edukacja i przypominanie, co tam było i co wciąż jest w warstwie pamięci.
1: Po zamknięciu starego cmentarza w 1892 roku zmarłych zaczęto chować na Nowym Kirkucie przy ulicy Wąskiej. Przejdźmy do tego miejsca.
0: Nowy cmentarz żydowski w Łomży znajduje się przy ulicy Wąskiej pod numerem 69. Założono go w 1892, poza ówczesnymi granicami miasta, niedaleko drogi do Zambrowa. Ma kształt zbliżony do prostokąta, a przez środek biegnie aleja dzieląca teren na dwie części. Od strony ulicy Wąskiej stoi dom przedpogrzebowy, gdzie przygotowywano ciało zmarłego do pochówku.
1: Ten cmentarz funkcjonował stosunkowo krótko.
0: Działał od 1892 roku do 1941. Potem przyszła wojna i okupacja niemiecka, a teren cmentarza został zdewastowany. Mimo to dziś na powierzchni około 1,9 hektara zachowało się około 500 nagrobków.
1: Czy teren jest wyraźnie odgrodzony od otoczenia?
0: Tak, cmentarz otacza mur, powstający w różnych okresach historycznych. Widać to po zróżnicowanej strukturze i materiałach, co samo w sobie jest rodzajem kroniki kolejnych etapów troski i zaniedbań.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Na Nowym Kirkucie spoczywają konkretne, znane z nazwiska osoby. Jedną z nich jest Abraham Izaak Kamiński. Kim on był?
0: Abraham Izaak Kamiński był żydowskim aktorem. Jego grób na cmentarzu przy ulicy Wąskiej przypomina, że Łomża miała swoje związki z kulturą żydowską, także teatralną. To nie jest tylko historia kupców czy rzemieślników, ale też artystów.
1: W opisie pojawia się też bardzo ciekawy wątek współczesny – wizyta prezydenta Izraela.
0: W 1992 roku w Łomży gościł prezydent Izraela Chaim Herzog. Przyjechał między innymi po to, aby na terenie nowego cmentarza żydowskiego poszukać grobów swoich przodków. To pokazuje, że dla wielu osób z diaspory łomżyńskiej, rozsianej po świecie, ten cmentarz jest wciąż bardzo osobistym miejscem.
1: To musiał być mocny obraz. Głowa państwa, która chodzi między macewami i szuka rodzinnych śladów.
0: Takie sceny pokazują, że cmentarz to nie tylko zabytek. To żywa pamięć, która łączy współczesność z przeszłością. Na Nowym Kirkucie spoczywa też Julian Karbowski, lekarz i radny Łomży. Na jego macewie znajduje się napis w języku polskim, co jest dość wyjątkowe, bo większość nagrobków ma inskrypcje hebrajskie lub jidysz.
1: A jego brat, Bronisław Karbowski, to już historia wykraczająca poza sam cmentarz.
0: Bronisław Karbowski był lekarzem laryngologiem, doktorem medycyny, bajończykiem, czyli żołnierzem słynnego batalionu bajończyków oraz majorem rezerwy służby zdrowia Wojska Polskiego. Zginął w Charkowie jako ofiara zbrodni katyńskiej. 5 października 2007 roku został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika przez ministra obrony narodowej. Jego los pokazuje, jak splatają się w Łomży różne wątki. Żydowski, polski, wojskowy, inteligencki.
1: Wróćmy na chwilę do samej architektury cmentarza przy ulicy Wąskiej. Wspomniałaś o domu przedpogrzebowym. On wciąż stoi.
0: Tak, na Nowym Kirkucie zachował się murowany dom przedpogrzebowy z początku XX wieku. Podobnie jak sam cmentarz, jest wpisany do rejestru zabytków. W jego wnętrzu zachowały się fragmenty fresku z cytatem z Talmudu. To bardzo cenny ślad dawnej sztuki sakralnej. Niestety obecnie budynek jest nieużytkowany.
1: Czyli mamy zabytek, który stoi, ale nie pełni żadnej funkcji.
0: To częsty problem takich obiektów. Z jednej strony są chronione prawem, z drugiej trudno znaleźć dla nich współczesne, godne przeznaczenie. W przypadku domu przedpogrzebowego dochodzi jeszcze wymiar religijny i symboliczny. To nie jest zwykły budynek, tylko część dawnego rytuału.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: W opisie nowego cmentarza pojawia się też ważny wątek. Prace porządkowe i konserwacyjne po 1999 roku. Kto się tym zajął?
0: Od 1999 roku prace porządkowe na cmentarzu prowadziła Łomża Jewish Cemetery Foundation. To amerykańska fundacja, która ma stałe przedstawicielstwo w Łomży. Powstała z inicjatywy lekarza Marka Kamińskiego, pochodzącego z Łomży, a mieszkającego w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli znów mamy ten motyw powrotu do korzeni. Ktoś wyjechał, zrobił karierę za oceanem, ale pamięć o rodzinnym mieście została.
0: Dokładnie. Fundacja przez lata z własnych środków systematycznie prowadziła działania zabezpieczające i konserwacyjne na cmentarzu. To oznaczało porządkowanie terenu, dbanie o nagrobki, zabezpieczanie ich przed dalszym niszczeniem. Dzięki temu Nowy Kirkut nie zamienił się w zupełnie zapomniany, zarośnięty teren.
1: A jak wygląda kwestia własności i zarządzania tym miejscem dzisiaj?
0: Obecnie Nowy Żydowski Cmentarz w Łomży jest własnością Gminy Żydowskiej w Warszawie. W jej imieniu zarządza nim Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce, która ma swoją siedzibę w Warszawie. To organizacja, która opiekuje się wieloma podobnymi miejscami w kraju.
1: Czyli mamy ciekawy układ. Lokalne miasto, dawna społeczność, diaspora w Stanach Zjednoczonych i centralne instytucje żydowskie w Warszawie. Wszystko spotyka się na jednym cmentarzu przy ulicy Wąskiej.
0: Tak, to bardzo symboliczne. Stary Kirkut przy ulicy Rybaki i Nowy Kirkut przy ulicy Wąskiej tworzą razem opowieść o ponad 100 latach obecności Żydów w Łomży. Od pierwszych mogiłek żydowskich na wzgórzu, przez rozwój miasta, aż po wojenne zniszczenia i powojenne próby ratowania pamięci.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Kiedy patrzy się na te liczby, około 150 macew na starym cmentarzu, około 500 nagrobków na nowym, widać jak wiele zniknęło.
0: To prawda, ale to co zostało ma ogromną wartość. Każda macewa to ślad konkretnego człowieka, konkretnej rodziny. Nawet jeśli nie znamy już ich historii, sam fakt istnienia tych nagrobków przypomina, że Łomża była miastem wielokulturowym, że obok kościołów stały synagogi, a obok polskich cmentarzy żydowskie kirkuty.
1: I że dzisiejszy spacer ulicą Rybaki czy ulicą Wąską to nie tylko codzienna droga do pracy czy szkoły, to także przejście obok miejsc, które przechowują bardzo głęboką warstwę historii.
0: Tak, stary cmentarz przy ulicy Rybaki z parkiem i aleją na wzgórzu oraz nowy cmentarz przy ulicy Wąskiej z murem, domem przedpogrzebowym i setkami macew są jak dwa rozdziały tej samej księgi. Kto zechce, może je odczytać krok po kroku, w ciszy, bez pośpiechu. I wtedy Łomża odsłania zupełnie inne oblicze.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. 2 miliony złotych dofinansowania na Park Jakuba Wagi. Unijne dofinansowanie przyznał Łomży Zarząd Województwa Podlaskiego. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. O szczegółach mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Mieszkańcy Łomży doczekają się rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Nasze miasto dostało dofinansowanie. No właśnie w jakiej wysokości?
5: Bardzo dobra wiadomość, kolejne dofinansowanie dla miasta Łomża. Długo oczekiwana rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. W ostatnim czasie bardzo dużo działań w zakresie Parku Jana Pawła II, ale wiemy o tym też, że mamy też pozostałe parki, które też chcemy, żeby były zrewitalizowane. No potrzebne, wiadomo, są środki, takie środki miasto pozyskało. Konsekwentnie już od dłuższego czasu stawiamy na rozwój terenów zielonych, nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną, a potwierdzeniem tego jest otrzymanie dofinansowania pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Jakuba Wagi, który przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na niemal 4 miliony 700 tysięcy złotych. czego przyznana dotacja unijna pokryje aż 2 miliony złotych. Głównym założeniem ambitnego przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku. Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne, które wzbogacą już istniejący lokalny ekosystem. Metamorfozę przejdzie również mała architektura, w tym nowe łapki i kosze na śmieci. Kluczowym elementem modernizacji będzie wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Na terenie obiektu zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oświetlenia oraz sieć kamer monitoringu miejskiego, co zapewni komfort spacerowiczym o każdej porze. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawić warunki środowiskowe. Odnowiony park wzmocni miasto w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, stając się też bezpieczną przestrzenią do integracji i odpoczynku. Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi.
4: Kiedy zostanie ogłoszony przetarg i kiedy mogłyby ruszyć już te prace?
5: W połowie lipca zostanie ogłoszony przetarg. Miejmy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę i oczywiście w tym roku jeszcze prace w parku ruszą.
4: Jeszcze chciałabym zapytać o Park Ludowy, bo tutaj też się staraliście o dofinansowanie. No właśnie, kiedy możemy się spodziewać jakiejkolwiek decyzji?
5: Wniosek, jeżeli chodzi o Park Ludowy, jest jeszcze na etapie weryfikacji. Czekamy na informacje w zakresie dofinansowania na ten park.
2: SK Łomża.
3: Przetarg na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży wydłużone do 23 czerwca. To z powodu dużej liczby zapytań od potencjalnych wykonawców, a to inwestycja wyczekiwana od lat.
6: To jest inwestycja, która zmieni bardzo mocno strukturę, tak jak będziemy prowadzili zajęcia wychowania fizycznego, treningi, pozwoli w takich godnych warunkach prowadzić lekcje.
3: Mówił dyrektor Marcin Piotrowski. Najpierw sekcja wodno-nurkowa, a teraz specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Łomżyńscy strażacy świętowali 40-lecie grupy. Głównym zadaniem grupy liczącej 18 ratowników jest poszukiwanie osób zaginionych pod wodą na terenie kilku powiatów. Mówi Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
7: Na pewno upór i zaangażowanie kilku strażaków pozwoliło w 1986 roku utworzyć najpierw sekcję wodno-nurkową, która z czasem właśnie ewoluowała w specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Obecnie mamy grupę na poziomie A. Mamy wyszkolonych 18 nurków, w tym 6 kierujących pracami podwodnymi. Dysponujemy pojazdem lekkim ratownictwa wodnego. Tak naprawdę to 3 jeszcze łodziami, 2 lekkimi i 3 taką na 6 osób, którą bardziej do powodzi wykorzystujemy.
3: Mówi pierwszy dowódca grupy, Józef Baranowski.
8: Zaczęło się od tego, że tworzyliśmy na początku sekcję. To nie była grupa, tylko to była taka sekcja. A jeszcze wcześniej to była po prostu taka luźna organizacja kilku zapaleńców, którzy postanowili na sportowo uprawiać ten taki fajny sport jak nurkowanie. Ale potem w trakcie, z upływem czasu po prostu zaczęliśmy już dokonywać takich różnych akcji, które podchodziły pod zakres czynności i stworzona została formalnie już taka grupa wodno-nurkowa, która weszła potem do odwodu operacyjnego województwa podlaskiego i działaliśmy już w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jako taka zorganizowana grupa specjalistyczna w tym zakresie. Technika poszła diametralnie do góry, po prostu na początku mieliśmy sprzęt bardzo taki archaiczny, wręcz czy trzeba było postarać się, żeby umieć z niego korzystać, stwarzał nawet momentami zagrożenie. a potem sukcesywnie sprzęt stawał się coraz lepszy. Nasze po prostu jakby dokonania też powodowały to, że warto było inwestować w sprzęt, w ludzi i dzięki temu na dzień dzisiejszy to sytuacja wygląda taka, że jest sprzęt nowoczesny, który powoduje, że w takich komfortowych bardziej warunkach dokonywane są różne akcje, ćwiczenia, tego typu sprawy. Józef Baranowski, stopień jestem obecnie już emerytem, a odchodziłem z Państwowej Straży Pożarnej stopień kapitana.
3: Mówi zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, Kamil Cieślikiewicz.
9: Ogólnie w całej Polsce specjalistyczne grupy ratownictwa wodonurkowego są właściwie jako takie struktury cywilne, można powiedzieć, jako funkcjonariusze, ale nie wojsko, to Straż Pożarna i te grupy wykonują zadania pod wodą wszelakie. Rejon Łomży, jeżeli chodzi o działania grupy wodonurkowej, to głównie są rzeki, rzeka Narew, Pisa, Biebrza. Do tego dochodzą jakieś stawy, jakieś tam, prawda, glinianki. To w tym rejonie i na takich akwenach działamy głównie. Generalnie zawód strażaka jest na pewno niebezpieczny, a jeszcze strażak nurek jest taką funkcją, w której to niebezpieczeństwo jest może trochę większe, a na pewno obciążenie psychiczne jest większe. To są trudne akcje z różnych względów. Jest wiele czynników, które wpływa na to, że akcja nurkowa jest trudna. Na pewno emocje tam są duże, bo na ogół jest tak, że osoba, która utonęła, to na brzegu są jej bliscy. Czy to rodzina, czy to koledzy, którzy właśnie fajnie się bawili nad wodą. Tak nagle jakby zabawa fajna kończy się, przerywa się dramatem i jest po prostu konsternacja. I tak, to są ciężkie takie, jeżeli chodzi o ten aspekt psychiczny, to są ciężkie zdarzenia. Starszy kapitan Kamil Cieślikiewicz.
3: Mówi Dariusz Łukaszewicz, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
10: W Państwowej Straży Pożarnej bardzo istotną rolę specjalistyczne grupy ratownicze odgrywają. Jest ich kilkadziesiąt na terenie województwa i to są nie tylko grupy wodno-nurkowe, ale również zajmujące się ratownictwem na poziomie specjalistycznym w innych dziedzinach ratowniczych. Natomiast na terenie województwa podlaskiego, z uwagi na charakter tego województwa, na walory przyrodnicze, na zagrożenia związane z ilością akwenów wodnych, właśnie te grupy są bardzo istotne, grupy wodno-nurkowe, i dlatego jest ich kilka na terenie województwa, rozmieszczone właśnie tam, gdzie znajdują się takie zbiorniki i akweny wodne, tak żeby w przypadku powstania zdarzeń na obszarach wodnych, czy też właśnie pod wodą, my jako Państwowa Straż Pożarna, żebyśmy mogli jak najszybciej dotrzeć w te rejony, gdzie ludzie potrzebują pomocy i właśnie udzielić takiej pomocy. Oprócz i właśnie grupa specjalistyczna, grupa wodno-nurkowa z Łomży zabezpiecza nie tylko teren powiatu łomżyńskiego, ale również okoliczne powiaty. Jeżeli trzeba, wchodzi ona również w skład centralnego odwodu operacyjnego, jest dysponowana poza teren województwa, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
3: Spektakle konkursowe, przedstawienia plenerowe i inne wydarzenia towarzyszące. Już w czwartek w Łomży rozpocznie się kilkudniowa uczta teatralna. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Tegoroczna myśl przewodnia festiwalu to teatr Mosty Porozumienia. O szczegółach wydarzenia mówią dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży Jarosław Antoniuk i prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
11: To dla nas jest ogromne szczęście, że organizujemy w naszym mieście festiwal, że ten festiwal z roku na rok jest inny, że z roku na rok on ewoluuje, że przyjeżdżają nowe zespoły. Jak również bardzo się cieszę, że festiwal to więcej niż prezentacja spektakli, ale to również bardzo ważne spotkanie w naszej przestrzeni miejskiej twórców, artystów, teatrów, widzów. Na pewno festiwal ma bardzo ważną taką rolę integrującą mieszkańców miasta, dlatego że oprócz konkursu również i odbywają się imprezy pozakonkursowe w ramach festiwalu Moje Miasto. Jak co roku festiwal wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku pani minister objęła honorowym patronatem nasz festiwal. Również pan prezydent objął patronatem festiwal, jak również i marszałek województwa podlaskiego, pan Łukasz Plechorem, jest również honorowym patronem festiwalu. Dodatkowo wspierają nas również instytucje samorządowe, starostwo powiatowe, urząd gminy Łomża, więc no, to jest naprawdę bardzo fajnie, że możemy jakoś tak pozyskać nie tylko sponsorów, nie tylko partnerów, ale również i władze, które są teatrowi bardzo, bardzo przyjazne. Generalnie mogę powiedzieć, że festiwal sam w sobie jest prawie, że samowystarczalny i samofinansujący się, dlatego że pozyskujemy środki finansowe od naszych partnerów, przede wszystkim z Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Łomży, jak również i sponsorów. To jest bardzo ważne, dlatego że budżet festiwalu no, nie jest akurat już mały, on z roku na rok rośnie, dlatego że tych zespołów, które zapraszamy, jest coraz więcej. W tym roku w konkursie głównym wystąpi 12 teatrów wyłonionych, a może bardziej może nie wyłonionych, zaproszonych z ponad 300 zgłoszeń, które wpłynęły z całego świata. Było niemożliwością, żeby dokonać obiektywnej selekcji, dlatego że musiałby przy festiwalu pracować kilkanaście osób. Więc na pewno ten wybór jest takim trochę wyborem i subiektywnym. Natomiast starałem się zaprosić te zespoły, które wcześniej w Łomży nie były, a więc są po raz pierwszy wszystkie teatry konkursowe zagraniczne, poza jednym teatrem Lischen z Brna, z Czech. Może Państwo pamiętacie to przedstawienie. Chciałbym jeszcze kiedyś zobaczyć, bo to był Putin na nartach, spektakl niezmiernie wizjonerski, który jakby przewidział to, co nastąpi na świecie, to co nastąpi w Europie. To stało się wiele lat temu. O tym mogę też rozmawiać i myślę, że przy okazji festiwalu o tym będziemy też rozmawiać z tym teatrem. Oprócz teatrów zagranicznych zaprosiliśmy również do konkursu zespoły polskie ze znanych ośrodków teatralnych z Polski. Będą to wyselekcjonowane, świetne przedstawienia. No i to, co chyba najbardziej lubią mieszkańcy naszego miasta, od małego dziecka do dorosłego, a więc te wszystkie spektakle, które proponujemy w przestrzeniach miejskich. A tych przestrzeni miejskich w tym roku jest kilka, bo jest i ulica Długa, i Stary Rynek, i Błonia po raz pierwszy, więc festiwal rozprzestrzenia się. Ja się bardzo cieszę, że on wychodzi, że jest bardzo blisko, że jest na wyciągnięcie ręki widza i że te spektakle są bardzo inkluzywne. One są rzeczywiście różne. Nie jest naszą aspiracją budowanie festiwalu ulicznego, artystycznego, natomiast on ma nur taki ludyczno-artystyczny, bo ta asocjacja z Poznania Piotra Teklaka pokaże genialny spektakl, który pokazywany jest na festiwalu Malta. Natomiast no, w Łomży ten teatr po raz pierwszy się zaprezentuje, ale będą małe, kameralne spektakle. Ale również też taka miła niespodzianka dla naszych widzów, że w tym nurcie ulicznym wystąpią dwa teatry zagraniczne. To będzie teatr z Kanady. Tak jak w zeszłym roku Włoch pobił serce mieszkańców, pamięta pan prezydent katastrofę klauna, tak mam nadzieję, że w tym roku Pielik też tutaj będzie taką postacią uwielbianą przez publiczność. publiczność. I z kolei ostatniego dnia festiwalu znakomity teatr, naprawdę fantastyczny zespół z Holandii, Stilt Life Theater, zaprezentuje dwa spektakle. Jeden spektakl zaprezentuje w Parku Jana Pawła II, a z kolei później na zakończenie festiwalu już na starym rynku. Więc tych wydarzeń festiwalowych jest rzeczywiście bardzo dużo. Również chciałbym powiedzieć, że festiwal to olbrzymie zadanie logistyczne dla naszego teatru, dlatego że teatr, przygotowując festiwal, pracuje symultanicznie. Gramy, bardzo dużo gramy, są premiery, są wznowienia, a przygotowanie festiwalu to bardzo często odbywa się poza naszymi godzinami pracy, dlatego że grupa osób jest bardzo w to zaangażowana i w samą promocję festiwalu, jak również i w przygotowanie tego wydarzenia. Więc czekamy z niecierpliwością na takie oficjalne już otwarcie. Staramy się podchodzić też do festiwalu w sposób taki bardzo romantyczny, dlatego że to musi być taka bardzo pozytywna energia. To nie może być z kolei, że my to wszystko wiemy, że to już było. Nie, absolutnie. Musi być pewien power z naszej strony i radość tworzenia. No, staram się zarażać tym swoich też pracowników ze wzajemnością, dlatego że pracownicy mnie też tym zarażają, bo bez jednak takiego współdziałania, bez ekipy trudno jest cokolwiek robić. Ten festiwal nasz ma fantastyczną opinię nie tylko w kraju, ale również i poza granicami. Tutaj oczekuję gości i na otwarciu, i na zakończeniu z Ministerstwa Kultury, Samorządu Województwa Podlaskiego. Sporo gości też przyjedzie zobaczyć spektakle, czy to na jeden dzień, czy na dwa dni. Mam nadzieję, że Łomża będzie takim świętym teatru. I może jeszcze o samej idei, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że w każdym roku staram się, żeby naszemu festiwalowi przyświecała pewna myśl przewodnia. W tym roku jest to Teatr Mosty Porozumienia. I to hasło, czy ta formuła ma w tym roku rzeczywiście bardzo takie szerokie znaczenie, dlatego że żyjemy w świecie, w którym coraz więcej jest w ogóle podziałów między ludźmi, podziałów między krajami, a teatr jest takim medium, które może być również scalającym. To, co mówię, to jest bardzo idealistyczne, natomiast ludzie sztuki na pewno mogą zjednywać, ewentualnie pokazać ten świat, który chcemy, żeby tak wyglądał. I nawet w tym roku miałem taki pomysł, co nie do końca mi się udało, żeby do konkursu głównego zaprosić zupełnie zwaśnione jakby strony, żeby sztuka nas połączyła. To jest ten mój idealizm. Zresztą jako człowiek też tak bardzo często funkcjonuję. Lubię wyzwania. Natomiast względy polityczne i pewne sympatie, no, okazało się, że nie mogę swojego jakby pomysłu zrealizować, że na naszym festiwalu będzie teatr i z Palestyny, i z Izraela, i z Gruzji, i jeszcze z innego kraju. Ja nie mówię o teatrach ze wschodu, natomiast tutaj bywają przecież teatry, które są zwaśnione i bardzo często ci ludzie ze sobą rozmawiają. były sytuacje, że ci ludzie, twórcy, oni się ze sobą nawet zaprzyjaźniali. Myślę, że to jest też ta idea festiwalu, że to nie tylko spektakle, ale to również spotkanie ludzi, bo ta sztuka rzeczywiście jednak jednoczy ludzi, jednoczy narody, jednoczy kultury i myślę, że bądźmy poza podziałami.
5: Drodzy mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu, Łomża ma szczęście. Ma szczęście, bo ma teatr, który organizuje wydarzenie o randze światowej. To od tylu lat mamy możliwość podziwiać teatry z całego świata. Ta najwyższa światowa kultura dociera do naszego miasta. Ja się niezwykle cieszę z tego, że nasz teatr, który jest głównym organizatorem festiwalu w Walizce, robi to bardzo profesjonalnie. Od tylu lat mam tą przyjemność uczestniczyć w spektaklach, odczuwać te niezwykle emocje, które niesie ze sobą teatr i też wspierać to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. 39. edycja, za rok jubileuszowa edycja. To pokazuje, jak festiwal bardzo mocno związany jest z historią naszego miasta. Ja obserwuję, jak ten festiwal z roku na rok potrafi pobudzać zmysły, wyobraźnię, dawać też przemyślenia, bo sztuka dzisiaj też musi uczyć. Sztuka musi też w tych dzisiejszych czasach pokazywać nam pewne rozwiązania i starać się przynajmniej udzielić odpowiedzi na bardzo trudne tematy, a przedstawienia, które odbywają się w ramach festiwalu, w szczególności oczywiście te festiwale dla dorosłych, są to spektakle, które może czasami trudno zrozumieć, nad którymi trzeba trochę głębiej się zastanowić, ale dzięki temu my, mieszkańcy Łomży, mamy możliwość też szerszego przemyślenia pewnych spraw i myślę, że to też świadczy o tym, że ta nasza publiczność, łomżyńska publiczność jest przygotowana na to, żeby tę sztukę właśnie na tym najwyższym światowym poziomie przyjmować i też wchłaniać te przesłanie, które niesie ze sobą spektakl. Ja gratuluję panu dyrektorowi, całemu zespołowi, bo ten dobór tych spektakli jest zawsze na najwyższym poziomie. Staram się zawsze też w większości tych spektakli uczestniczyć, jeżeli mi czas na to pozwala. Doceniam te spektakle, które doceniają i mieszkańcy, o których wspomniał pan dyrektor, czyli spektakle plenerowe. Często spektakle właśnie dla całych rodzin. Bardzo też miło, że te spektakle, niektóre są dedykowane tylko dla dzieci, bo też obserwowałem w latach poprzednich, jak dużo radość, dużo takiej pozytywnej energii ci artyści, którzy przyjeżdżają do Łomży, dostarczają naszym najmłodszym. A te spektakle z tej scenerii często zgrozy, tak, w zależności o jakim spektaklu mówimy, ale z ogromnymi, można powiedzieć, oprócz artystycznych tych doznań, no to też wiadomo, scenografia, no to jest ogromne przedsięwzięcie i mam nadzieję, że ten festiwal również dostarczy naszym mieszkańcom niezapomnianych przeżyć i te spektakle będziemy wspominać też po latach. Serdecznie Państwa zapraszam na spektakle, które są w ramach festiwalu. I tutaj pan dyrektor zapewnie o tym też jeszcze powie, bo też rozmawialiśmy. W tym roku są wejściówki bezpłatne na spektakle, które są w przestrzeni zamkniętej, czyli w teatrze, w hali kultury, a oczywiście wszelkie inne spektakle w plenerze są tutaj bez żadnych wejściówek dla wszystkich.
11: Festiwal zazwyczaj był organizowany na przełomie maja i czerwca, bądź na początku czerwca. Natomiast w mieście nagromadziło się tyle imprez i tyle wydarzeń kulturalnych, że okazuje się, że chyba nie mamy aż tylu odbiorców. Za dużo, naprawdę jest za dużo. Poza tym logistycznie byśmy sobie nie poradzili, dlatego że w Łomży mamy jeden duży hotel, a drugi mniejszy hotel i też jest problem z bazą noclegową. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na festiwal w nieco późniejszym terminie. To jest po raz pierwszy. Może nie jest to eksperyment, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, że kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje i rozpoczynamy festiwal. Jeśli ten termin się nam tutaj odpowiednio ułoży, no to pewnie będzie festiwal kontynuowany zawsze nieco później, w okresie właśnie takim już przed wakacyjnym, ewentualnie wakacyjnym. W zeszłym roku po raz pierwszy prowadziliśmy wejściówki za sprawą, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Więc w tym roku po raz drugi są bezpłatne wejściówki. One rozchodzą się bardzo szybko. Mnie cieszy, że przychodzi coraz więcej osób. Od chyba 3 dni mamy dystrybucję wejściówek w teatrze, więc przewija się tutaj bardzo dużo osób. Przewijają się mamy z dziećmi, dziadkowie, ludzie starsi, młodzi ludzie. Jest ogromne zainteresowanie festiwalem. Tych wejściówek zostało niewiele, więc też mam taką prośbę, że jeśli ktoś jeszcze z Państwa chce otrzymać wejściówkę, chociaż chyba już na niektóre spektakle nie ma, to jeszcze proszę o telefon czy kontakt z naszym teatrem. No i gorąco z panem prezydentem i w ogóle w imieniu też wszystkich pracowników zapraszamy Państwa na 39. edycję Festiwalu Teatralnego Walizka. Warto z nami tu być, warto obejrzeć te wszystkie spektakle, czy w salach, czy w innych przestrzeniach miejskich. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa.
2: SK Łomża.
3: Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski trwa w najlepsze. Do mety już tak naprawdę bliżej niż dalej, ale jak mówi Łukasz Uściłowski, koordynator łomżeńskiej odsłony akcji, warto dołączyć na każdym etapie zabawy.
12: Łomża już po raz kolejny bierze udział w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Zabawa i kręcenie kilometrów trwa od 1 czerwca do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Łomży bez względu na płeć i wiek. Miasto Łomża przygotowało też nagrody dla najbardziej aktywnych rowerzystów. Najbardziej aktywna szkoła i placówka oświatowa, która wykręci najwięcej kilometrów, oraz najbardziej aktywne stowarzyszenie sportowe, które również wykręci największą ilość kilometrów dla naszego miasta, otrzyma nagrodę w postaci zakupu sprzętu sportowego o wartości 3000 zł. Dodatkowo jako miasto Łomża uhonorujemy też 3 rowerzystów i 3 rowerzystki, które wykręcą największą ilość kilometrów dla Łomży. Jak to zrobić? Należy pobrać na swój smartfon aplikację Aktywne Miasta, zapisać się do udziału w Rowerowej Stolicy Polski, wybrać miasto Łomża i wybrać grupę, dla której chcemy kręcić kilometry. Może być to szkoła, może być to jakiś klub sportowy, stowarzyszenie sportowe z naszego miasta, a może być to też grupa ogólna, czyli kręcimy indywidualnie tylko dla siebie. Zawsze możemy wesprzeć wybraną przez nas szkołę, przedszkole i pomóc danej placówce na przykład w zrobieniu lepszego wyniku i w wygraniu nagrody w postaci sprzętu sportowego. Ale to też fajna zabawa i fajna aktywność, myślę, w każdym momencie, w którym chcemy dołączyć do rywalizacji.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem Radia SK Łomża. Marta Szabołowska. Zapraszam. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to trzeci etap rozbudowy bulwarów w kierunku zjazdu ruszy jeszcze w tym roku. Miasto dostało kolejne dofinansowanie i ma w zasadzie pełne finansowanie tej inwestycji. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
13: Jesteśmy gotowi, aby sfinansować tą inwestycję. Pierwszą z umów o dofinansowanie na jej realizację opiewała na blisko 25 milionów. Wczoraj podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim z Województwem Podlaskim na kwotę około 4 600 tysięcy złotych, więc łącznie to daje blisko 30 milionów na wkład ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie bulwarów od istniejących bulwarów nadnarwiańskich w kierunku ulicy Zjazd na odcinku 966 metrów. Powstanie tam deptak z kruszywa mineralnego, ścieżka asfaltowa, rowerowa. Będzie tam również punkt widokowy na Dolinę Narwi. Cały ten obszar zostanie również wzbogacony o ścieżkę edukacyjną, o takie obiekty małej architektury jak ławki z roślinnością, ławki solarne, hotele dla owadów, oczywiście również kosze z funkcją segregacji odpadów, tablice edukacyjno-informacyjne z mapą wyznaczonych tras rowerowych w mieście Łomża oraz zawierające oznaczenia ważnych miejsc historycznych i kulturowych znajdujących się w naszym mieście. Miejsce to będzie również wzbogacone o lunety obserwacyjne, dostępne nieodpłatnie dla osób, które będą korzystały właśnie z tego obiektu. Na pewno będzie to miejsce, które wzbogaci naszą ofertę turystyczną, ale też jestem przekonany, będzie cieszyło się dużą popularnością wśród naszych mieszkańców, którzy będą jeszcze chętniej korzystali właśnie w celach takich rekreacyjnych z tego miejsca, ponieważ łącznie cały ten odcinek bulwarów już z pierwszym, już wcześniej zrealizowanym etapem, drugim, który jest już w trakcie realizacji i tym trzecim, na którym podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, to będzie już ponad 2 kilometry, więc będzie to już znaczący obiekt, znaczący teren, przy którym będą na pewno odbywały się różne też wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe i będzie on z pewnością tętnił życiem. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego. Dążymy do tego, aby po zakończeniu okresu lęgowego, a więc z dniem 1 września mogła być już wbita ta symboliczna pierwsza łopata i aby te roboty ruszyły. Zakładamy, że od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 2 lata na wykonanie tej inwestycji. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim on opiewał na ponad 30 milionów złotych, natomiast jesteśmy już po otwarciu ofert i one pokazują, że na tej inwestycji mogą powstać znaczne oszczędności, również właśnie z dofinansowań, zarówno z tej pierwszej umowy z adaptacji do zmian klimatu, jak i z tej z turystyki, która podpisaliśmy w tym tygodniu na 4 miliony 600 tysięcy. I to są środki z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i zakładamy, że jeśli te rzeczywiście po podpisaniu umów będą zidentyfikowane już konkretne kwoty oszczędnościowe, chcielibyśmy je przeznaczyć na realizację innych inwestycji, które będą wpisywały się właśnie w te działania w ramach tych środków finansowych. To mogą być inwestycje związane chociażby z poszerzeniem obszarów terenów zielonych, w realizację nowych miejsc parkowych, rekreacyjnych, które mogłyby znaleźć się w naszym mieście. Natomiast o szczegółach na pewno będziemy mogli poinformować dopiero wtedy, kiedy będziemy już znali kwoty tych oszczędności, będziemy mieli uzgodnione terminy kolejnych naborów, wniosków z Urzędem Marszałkowskim i wtedy na pewno, oczywiście mamy już jakieś zidentyfikowane pomysły na to, co chcielibyśmy zrealizować, ale dopiero znając szczegóły, mając określony czas, na który mamy na przygotowanie chociażby dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do tego, aby aplikować o środki po to, aby dążyć do podpisania umowy, wtedy już będziemy mogli informować o szczegółach.
3: Wjechał na czerwonym świetle pod zamykające się rogatki na Piłsudskiego. To wszystko na oczach policjanta i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei. O szczegółach mówi Karolina Wojciechian z łomżeńskiej policji.
14: Wczoraj po 11 na ulicy Piłsudskiego patrol łączony składający się z policjanta Wydziału Ruchu Drogowego i funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei zatrzymał kierującego BMW. Powodem podjęcia tych czynności wobec 23-latka było zlekceważenie przez niego sygnalizacji i przejazd na czerwonym świetle przez zamykające się rogatki. Na domiar złego, gdy kierujący zauważył funkcjonariuszy, zaczął cofać i zatrzymał się w momencie, gdy rogatka opadła na maskę jego pojazdu. W trakcie kontroli okazało się, że 23-letni mieszkaniec Łomży nie ma prawa jazdy, bo te zostało mu zatrzymane w 2024 roku za przekroczoną liczbę punktów. Samochód 23-latka został odholowany na parking strzeżony. Mężczyzna za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem.
3: Niestety, to nie jedyny incydent od czasu powrotu pociągów do Łomży. PKP PLK apeluje do kierowców, pieszych i rowerzystów o bezwzględne przestrzeganie przepisów i zachowanie zdrowego rozsądku. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo, przypomina Tomasz Łotowski z PKP PLK.
15: Ignorowanie oznakowania, niezachowanie szczególnej ostrożności czy próby przejazdu przed nadjeżdżającym pociągiem mogą doprowadzić do tragedii. Przypominamy, że wraz z powrotem kolei wróciła także odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apelujemy do kierowców, pieszych i rowerzystów o bezwzględne przestrzeganie przepisów oraz zachowanie zdrowego rozsądku. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo, a kilka sekund pośpiechu może kosztować ludzkie życie.
2: SK Łomża.
3: Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy prowadzi nabór uzupełniający dla chłopców z rocznika 2016. Jest kilka wolnych miejsc, mówi Łukasz Uściłowski, prezes Młodzieżowego ŁKS-u.
16: Zachęcamy przede wszystkim chłopców, którzy albo mieli już do czynienia z piłką nożną, albo są aktywni w innych dyscyplinach sportowych. Jest to grupa treningowa, która trenuje już od kilku lat, więc ten poziom zaawansowania treningu jest dosyć wysoki. Spróbować swoich sił możemy jeszcze w czerwcu. Nabór jest otwarty. Następnie mamy przerwę wakacyjną w lipcu i później wznawiamy zajęcia.
3: Wakacyjna podróż po naszym regionie. Od lipca za 50 zł będzie można kupić tygodniowy bilet na autobusy PKS Nowo. Skorzystać z tej opcji mogą również mieszkańcy Łomży. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, prokurent PKS Nowa Adam Byglewski i poseł Krzysztof Truskolaski.
17: Spotykamy się pod takim miejscem jak Regionalne Centrum Informacji Turystycznej. Ono od 2 lat na dworcu funkcjonuje. Jest to inicjatywa podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, tak aby turyści, którzy tutaj przyjeżdżają autobusami, mogli otrzymać

0: będą łączyły najpiękniejsze miasta i najpiękniejsze miejsca w naszym regionie pod względem atrakcyjności turystycznej. Jest to świetny pomysł, aby turysta przez 7 dni mógł podróżować po naszym województwie, a także jest to świetna okazja, aby nasi mieszkańcy mogli sobie w wakacje również tego zrobić wycieczkę za te 50 zł i zwiedzać Białystok, ale także województwo podlaskie. Kolejna niezwykle ważna inicjatywa, szanowni Państwo, od 1 lipca nasi podlascy seniorzy, czyli osoby 70+, będą jeździły komunikacją, będą jeździły autobusami PKS Nova za darmo. Będą te bilety bezpłatne, więc jestem przekonany, że to też będzie niezwykle ważne naszym najstarszym mieszkańcom, aby móc w sposób bezpłatny, za darmo podróżować. Czy to do sklepu, czy to do innej miejscowości, czy do rodziny. Bardzo się cieszę, że te dwie inicjatywy możemy uruchomić od 1 lipca. Jestem przekonany, że będą one przyciągały po pierwsze turystów do naszego województwa, ale także będą pomagały naszym najstarszym mieszkańcom poruszać się w ważnych dla nich sprawach, takich jak zakupy, wizyta w urzędzie, czy wizyta u lekarza.
1: Pan prokurent spółki PKS Nowa, pan Adam Dygrowski, ma taką niesamowitą umiejętność mobilizowania ludzi do działania. To z jego inicjatywy powstaje ten podlaski bilet wakacyjny. Na tyle nas zmobilizował, że przygotowaliśmy w błyskawicznym tempie projekt uchwały Rady Miasta w tym zakresie, który będzie procedowany na sesji 25 czerwca. Jestem przekonany, że radni zagłosują za tym projektem. Tak jak mówił pan marszałek, to bardzo dobra i fajna inicjatywa, wspólna inicjatywa i władz województwa, i spółki PKS Nowa, i też miasta Białystok, w tym przypadku Białystockiej Komunikacji Miejskiej, żeby za 50 zł można było w ramach zintegrowanego biletu jeździć i autobusami BKM-u, i autobusami chociażby spółki PKS Nowa. Co bardzo ważne, o czym też mówił pan marszałek Łukasz Prokorem, przy okazji w autobusach spółki PKS Nowa, ale też i w autobusach komunikacji miejskiej w naszym mieście będziemy robili wszystko, żeby jak najbardziej promować nasze miasto, nasz region, by ci wszyscy, którzy zdecydują się na zakup tego wyjątkowego biletu, odwiedzili nas nie jeden raz, ale też i kolejne razy po to, żeby zobaczyć, jak wyjątkowym miejscem na mapie Polski jest i miasto Białystok, i województwo podlaskie. Myślę, że więcej takich inicjatyw, które służą temu, żeby korzystać z komunikacji zbiorowej, czy to miejskiej, czy to wojewódzkiej, a jednocześnie obserwować i patrzeć, jak wspaniale rozwija się nasz region.
2: Współpraca z zarządem województwa układa się bardzo dobrze, współpraca z miastem też. Wynikiem tego jest właśnie nasz podlaski białostocki wakacyjny bilet. Decyzja o tym, że nasi seniorzy będą jeździć bezpłatnie, czyli u nas to się nazywa ze 100% ulgą komercyjną. W ten sposób będziemy też wiedzieć i dokładnie będziemy analizować, ilu ludzi z tego będzie korzystało. Mamy nadzieję, że nasi seniorzy będą zabierać ze sobą swoje dzieci, swoje wnuki i w ten sposób będziemy mieli, że tak powiem, ożywienie, jeżeli chodzi o turystykę, ożywienie o promocję, będziemy mieli promocję naszego województwa i PKS-u. PKS, zarząd PKS-u pracuje nad nową siatką połączeń. Ona nie będzie całkowicie nowa, ale będzie uwzględniała miejscowości, które do tej pory jakby nie były objęte w tej siatce. Siatka się powiększy. Planem naszym jest praca nad tym, żeby nasi mieszkańcy mogli się z jedną przesiadką skomunikować z każdym powiatem i z dwiema przesiadkami z każdą gminą. Jest to duże wyzwanie, ale myślę, że przy takim wsparciu, jakie mamy od zarządu województwa, od prezydenta miasta, jest to możliwe. Jest duża nadzieja, że 1 stycznia będziemy mogli już Państwu zaprezentować funkcjonowanie tego wszystkiego, a pierwszą taką okólną trasę będziemy mogli rozpocząć już od września. I tam się w ogóle zmieni filozofia i naszej pracy, i filozofia jakby tego połączenia w naszym województwie. Myślę, że te wszystkie zmiany spowodują, że znowu PKS będzie można będzie można mówić o PKS-ie tak, jak się mówiło kiedyś. Tylko z PKS-em zapraszamy Was wszystkich do jazdy naszymi autobusami.
3: Szanowni Państwo, podlaski bilet turystyczny, podlaski bon turystyczny. To są inicjatywy, które przyciągają do naszego województwa mieszkańców z całej Polski, ale również z zagranicy. od wielu miesięcy troszczymy się o to,

żeby turysta wrócił do województwa podlaskiego. I w zeszłym roku się udało wspólnymi siłami z Ministerstwem Sportu i Turystyki, z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem, prokurorem na czele. Zrobiliśmy wszystko, aby właśnie turysta wrócił do województwa podlaskiego. I w zeszłym roku rzeczywiście rekordowo dużo turystów było u nas, w naszym województwie, bo nasze województwo jest przepiękne, nasze województwo jest malownicze, nasze województwo warto odwiedzić. Ale powiem też tą drugą część. Z uwagi na to, że wielu turystów jeszcze kilkadziesiąt miesięcy temu martwiło się o bezpieczeństwo. Mogę powiedzieć wprost, jako przedstawiciel polskiego parlamentu, w województwie podlaskim jest bezpiecznie. W pierwszym kwartale nie mieliśmy żadnego nielegalnego przejścia przez naszą polsko-białoruską granicę. Jesteśmy bezpieczni, dlatego zapraszam wszystkich turystów do tego, aby przyjeżdżali do województwa podlaskiego, aby korzystali z piękna naszego regionu. Szanowni Państwo, i właśnie ten bilet za 50 zł na 7 dni będzie możliwością, abyśmy bez przewodnika zwiedzili całe województwo i jeździli podlaskim transportem za darmo. Dziękuję za inicjatywę panu prokurentowi i panu marszałkowi, ale również dziękuję prezydentowi za to, że Białystok również dołączy się do tej akcji, bo w Białymstoku też jest wiele rzeczy, które możemy odwiedzić, które możemy zobaczyć, a tak przez tydzień będziemy mogli jeździć komunikacją miejską za 50 zł.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae na dobry początek, Kinga Baryga, witam.

0: Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama. RTV.

0: odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
10: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wchodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5. Bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
10: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
9: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
10: Za ile?
9: Za złotówkę.
10: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie 2. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca w weekend Wielkiego Świętowania przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: Elgibetonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
3: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
10: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
9: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
10: Za ile?
9: Za złotówkę.
10: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
11: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24 DES

0: do budowy domu szkieletowego? MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: I po reklamie. Łomża na czasie.
2: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wianki, muzyka, ognisko, świętojański korowód i wyjątkowa atmosfera najkrótszej nocy w roku. Organizatorzy zachęcają, żeby jutro na nocy świętojańskiej ubrać się na biało, tak żeby było jeszcze bardziej magicznie. No i w tym białym stroju wcześniej możecie też zobaczyć, co słychać w kupiskach na Dniu Dziecka. Albo na festynie rodzinnym na osiedlu Maria. Jutro przy Browarnej gwiazdą wieczoru będzie bajorek. Czyli podsumowując, kupiski w ciągu dnia, następnie festyn na osiedlu Maria, bulwary jutro wieczorem, a resztę niech dopisze lato.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
4: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
3: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
5: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć, pytacie, co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy. Można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Scandinavian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
7: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
18: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
17: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
18: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
17: A papierologia?
18: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
17: Serio? To dawaj kontakt.
18: Promień Energii. 530 944 444.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
21: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
20: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
4: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
20: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
19: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Witgetta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka sama chodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Joe i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
13: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
19: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
18: Wspaniale się to ogląda.
19: A jak smakuje?
18: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
22: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Radio SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Castorama.
6: Teoria
10: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
10: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi and Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy boks kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
19: I po reklamie.
20: Łomża na czasie.
21: Cześć, tu Aga Zakrzewska. No to ręka w górę. Kto widział już najbardziej wyczekiwaną animację tego roku? Toy Story 5, objęte patronatem Radia SK już na wielkich ekranach polskich kin. W tym oczywiście również w naszym łomżyńskim Heliosie. Chudy, Buzz Astral i cała ekipa zabawek ponownie zabierają widzów w podróż pełną przygód. A jeśli chcecie jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie zabawek, koniecznie sprawdzajcie SK Toy Story Radio. Czeka na Was w aplikacji Radia SK. Wpadajcie, żeby sprawdzić, jak zabawki dosłownie przejmują antenę.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
20: Było to nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
22: Mega, mega, mega.
23: Dlaczego rower akurat?
22: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
24: 3, 2, 1, start!
19: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
25: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Hity na czasie grają dalej. Jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
3: Czy 100 metrów od sceny?
4: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoburz koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzewieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
17: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. RTV.

0: z cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na eobuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie wie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina, podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
11: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
10: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
12: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Katy Perry ładuje nam baterie w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł

0: do reprezentanta Turcji podczas meczu, coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR, no i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. ₩49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: I po reklamie.

0: nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No, upał się wydarzył. Wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24 D100.

0: do budowy domu szkieletowego? MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: I po reklamie.

0: SK Grachity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shimza w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
3: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
12: I po reklamie.
13: Łomża na czasie.
14: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy właśnie przedostatni weekend czerwca i jednocześnie pierwszy weekend oficjalnego lata. No i pewnie zastanawiacie się, co by tu fajnego zrobić, żeby często wracać do niego wspomnieniami. No to już mówię. Jutro noc świętojańska na bulwarach, czyli wieczór pełen tradycji, muzyki ludowej, no i wspólnej zabawy. Pamiętajcie tylko, że obowiązuje biały dress code, tak żeby jeszcze bardziej oddać magiczny charakter tego wydarzenia. No i to też festynowy weekend, więc jutro widzimy się również na osiedlu Maria.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
16: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
15: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
17: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
18: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
19: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
15: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro, kolejny dzień zmagań, będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
20: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
0: O, proszę bardzo, chyba jakiś gości mamy. Proszę bardzo. A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Katy Perry. To się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy. Korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita

0: 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Dolerła, bo niskie ceny ma.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.
2: Walking strong, crack game, always suggest.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty.
3: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
3: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
2: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
3: Za ile?
2: Za złotówkę.
3: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
12: I po reklamie.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
16: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
25: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy poznaliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
24: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
25: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
24: Na koncercie Armina Van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin Van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22 za konsoletą staje właśnie Armin Van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia Eska. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a w Radiu Eska teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwoganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu Eska. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w galerii handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla Was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę Was teraz zapytać, w jakiej sytuacji Wy albo Wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc zaraz mi udowodnijcie, że Wy albo Wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: A, widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie. I czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko. No i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. Kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy. Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
10: I po reklamie.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. A to są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wianki, muzyka, ognisko, świętojański korowód i wyjątkowa atmosfera najkrótszej nocy w roku. Organizatorzy zachęcają, żeby jutro na nocy świętojańskiej ubrać się na biało, tak żeby było jeszcze bardziej magicznie. No i w tym białym stroju wcześniej możecie też zobaczyć, co słychać w kupiskach na Dniu Dziecka albo na festynie rodzinnym na osiedlu Maria. Jutro przy Browarnej gwiazdą wieczoru będzie bajorek, czyli podsumowując, kupiski w ciągu dnia, następnie festyn na osiedlu Maria, bulwary jutro wieczorem, a resztę niech dopisze lato.
9: Muzyką się żyje.
10: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
11: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia. Od tego piana, od gitary.
12: Takiego budowania piosenki po kolei.
11: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
10: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Eska też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej Eska Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dytuła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie, dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć. Monika.
2: Cześć, Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie,
0: ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej.
3: Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie.
2: Ja,
0: a tobie,
2: życzę,
0: Monika,
2: właśnie udanej zabawy. No. Miłego.
3: Dziękuję.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur
7: lub mamo.

0: Zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Rose z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo, że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć, jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. No to oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze? Za chwilę powiem jak.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
2: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjazd.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7-Up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
10: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
9: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
10: Za ile?
9: Za złotówkę.
10: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, gramy hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
12: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
11: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
12: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
11: A papierologia?
12: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
11: Serio? To dawaj kontakt.
12: Promień Energii. 530 944 444.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDOS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK.

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmochę, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na sk.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co dzień

0: spożyć w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda? Radio
1: SK. Reklama. Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Przed nami

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia Elska. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Kursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
2: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24D

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi and Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
4: I po reklamie.
5: Łomża na czasie.
6: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Najpierw zabawa, później magia. Już jutro od godziny 12 w Kupiskach Wielki Dzień Dziecka. Dmuchańce, piana party, konkursy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie też m.in. walka sąsiedzkich wsi o puchar najbardziej zakręconego sołectwa. A potem przenosimy się na Noc Świętojańską na łomżyńskie bulwary. Pamiętajcie, że oprócz dobrego humoru podczas tego wydarzenia obowiązuje też biały dress code, tak żeby jeszcze bardziej oddać magiczny charakter tej najkrótszej nocy w roku.
7: Muzyką się żyje.
8: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
9: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
8: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
10: Imprezka.
8: 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie.
11: Hity na czasie, radio.
8: I zapraszam na imprezkę. Sombr na początek.

0: ja w mieście, to wszędzie jest tłum.
1: Tak, na Fidei Tamagotchi w Radiu SK, już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem. Warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie. Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze. I nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać, 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać. Może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

Na spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej, a co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy, chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: to zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauzaj Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. Karniaki Cup. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SK.pl i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PGE Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SK.pl, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
9: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
8: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
9: Za ile?
8: Za złotówkę.
9: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Melissa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, o, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, to Żaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

dobrej nowości w Radiu SK. Eyben ze swoim nowym kawałkiem wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. Radio SK. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: face.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152. Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, krzemieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
8: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
9: Powstało już kilka utworów.
8: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
9: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
7: No a singiel Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
10: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
11: Takiego się budowania zaczyna, piosenki,
10: tak,
11: po kolei.
10: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
7: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki. W większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało. Dwie i pół minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły, głosówki na eskowym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Gogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne. O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: Teraz lecimy z Szwecja, Holandia. I my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia, Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No, jeśli chodzi o muzykę, no to to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Aben Forever w Radiu SK.

0: No Holandia, proszę się nie zatrzymywać. 2-0. 2-0. Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu. I bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili. Wiecie, o co chodzi. 664-402-302. Cały czas przyjmuję wasze telefony. Poczekajcie, zerkam. No nie, no linia jest odblokowana. Proszę dzwonić. Pytanie było proste. Jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach. Niech wam budzik obudzi rano. 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czerwca rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: Radio SK. To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. No ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: to jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na eskowym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili. I obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego, wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. No Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Kursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
5: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii. 530 944 444.
7: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebujesz drewna na ławkę, saunę, więźbę dachową lub do budowy domu szkieletowego? MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi and Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
9: I po reklamie.
1: Pesco.

0: A lady in the street, but a freak in the bed.
1: I wszyscy. Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. Widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli ty dzisiaj impreza. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy Skolim tam gra?
3: Nie, Skolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Ale widziałam, że Strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
3: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: A mąż też się pewnie ucieszy, co?
3: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
3: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn
3: tak.
1: Będzie czy nie?
3: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze żyje.

Pan David Guetta, Alok, Run, Run, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run, Run, River. Taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz, jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację. Benzyna. Benzyna i diesel ponownie w dół. Jest się z czego cieszyć. Od poniedziałku ma być taniej. No i z jednej strony ma być taniej, a z drugiej strony

0: Reklama.
1: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.

0: Lekko. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: Łomża na czasie.
5: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy właśnie przedostatni weekend czerwca i jednocześnie pierwszy weekend oficjalnego lata. No i pewnie zastanawiacie się, co by tu fajnego zrobić, żeby często wracać do niego wspomnieniami. No to już mówię. Jutro noc świętojańska na bulwarach, czyli wieczór pełen tradycji, muzyki ludowej, no i wspólnej zabawy. Pamiętajcie tylko, że obowiązuje biały dress code, tak żeby jeszcze bardziej oddać magiczny charakter tego wydarzenia. No i to też festynowy weekend, więc jutro widzimy się również na osiedlu Maria.
6: Muzyką się żyje.
7: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera, wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem, stworzyła hymn tegorocznej trasy. Na męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Buczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
4: Imprezka.
1: Imprezka.
4: Imprezka. Eska.
7: 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na Mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, Mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam. Na początek numer jeden gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
9: Kochani, nic się nie stało.

0: the Shape of
1: You. Ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You. To już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie. Halo, halo, tak na szybko. Ktoś, pozdrawiamy. Ktoś...
2: Maneczko, Krzysztof Olsztyn pozdrawia.
1: Pozdrawiam go. A gdzie się dodzwoniłeś? Znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy? Kto dzwoni i skąd?
2: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
1: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
2: No z dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
1: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
3: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na parapetówce. Dziewczyny, opła. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stan, ach ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama.
2: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi and Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
1: I po reklamie.
2: Eska.

0: Teraz bałagany, plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana. No to Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
2: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Myślę, że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shimzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire. Fire, jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie.

0: Táto promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
6: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24 Desk

0: budowy domu szkieletowego? MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.
2: Łomża na czasie.
3: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wianki, muzyka, ognisko, świętojański korowód i wyjątkowa atmosfera najkrótszej nocy w roku. Organizatorzy zachęcają, żeby jutro na nocy świętojańskiej ubrać się na biało, tak żeby było jeszcze bardziej magicznie. No i w tym białym stroju wcześniej możecie też zobaczyć, co słychać w kupiskach na Dniu Dziecka. Albo na festynie rodzinnym na osiedlu Maria. Jutro przy Browarnej gwiazdą wieczoru będzie bajorek. Czyli podsumowując, kupiski w ciągu dnia, następnie festyn na osiedlu Maria, bulwary jutro wieczorem, a resztę niech dopisze lato.
4: Muzyką się żyje.
5: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
6: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz, poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
5: A podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
7: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
6: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
5: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, które znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts, autorzy słynnego Wonderful Life, pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie.
2: Imprezka.
8: Imprezka.
2: Imprezka. Eska.
5: 21:02. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa. No ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogaj. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Shawn Mendes to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc, gramy to w Radio SK.

Można krzyczeć, Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej, ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla Was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy Wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo.

0: To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. No, gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają, 22 startują. No mocni, mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło, sporo pozdrowień od Was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja Cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także no nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać Ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z moją Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z Was rozdajemy kampera, zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: Reklama.
1: Nowość w Łomży. Przy parku wodnym przy ulicy Wyszyńskiego 15 działa już automat z autorskim sushi od Nikoya Sushi & Ramen. Świeże sushi dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko do końca czerwca każdy box kupisz z rabatem aż 30%. Wpadnij i spróbuj.
0: I po reklamie.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić.